rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Dziś w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 17 kresek, a niebo będzie raczej bezchmurne, więc słońce z pewnością nas ogrzeje. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, dlatego warto mieć to na uwadze. Ciśnienie pozostanie na stałym poziomie, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. W nocy jednak spodziewajcie się wzmożonego wiatru, który może trochę przeszkadzać. Jutro więcej chmur, a temperatura maksymalna osiągnie 21 stopni. Zaraz w SC2 Newsy.
13: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u, o czym z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
14: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanowską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność, jednak te próby nie są skuteczne. Przypomnę, przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołek Biłecki.
13: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadków w Garbatce w Wielkopolsce. Na trasie łączącej Poznań i Piłę tir wjechał w pociąg, zginął kierowca. Do tragedii doszło na przejeździe bez szlabanu, który zabezpieczony jest krzyżami świętego Andrzeja i znakiem stop, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
15: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
13: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku pomogą nagrania z rejestratorów pociągów. Mama pełna mocy. Pod tym hasłem wczoraj w sosnowieckiej mediatece świętowały mamy niepełnosprawnych dzieci. Panie mogły skorzystać z porad wizażystek czy dietetyków.
16: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mamy dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
17: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie
13: W Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem.
18: SK2 Sport.
13: To był udany dzień dla polskich tenisistów. W komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając z Qin Wenzhen. Z kolei Hubert Hurkacz w 4 setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Muranem. Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewem potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
19: Dzisiaj wielki dzień dla zapominalskich, 26 maja. Jeśli w newsach nie załapaliście przekazu podprogowego, to tak, dzisiaj dzień mamy. Wszystkiego najlepszego wszystkim mamom. Czasami jak szukamy z rana skarpetek i tak szukamy, to sobie wołamy tą mamę i mówimy,

0: Mama! Jest tylko jedna!
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: A mama wszystko wie, gdzie co jest i zaraz drugą znajdzie. Tak to jest. Wszystkiego najlepszego, drugie mamy na dzisiaj. 3 po 6. Zaczynamy.

0: Jedynka, dwa, Trzebnica.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Dwie, dwa.
1: Ale czasami pazura potrafi pokazać porządnie nawet, tak? I możemy o tym się przekonać. Mowa o naszych mamach kochanych, które zawsze są kochane, ale kiedy trzeba, potrafią. Potrafią i nas dobrze wszystkie wychowały. 26 maja, to się od razu jak patrzy się na kalendarz, to już nie trzeba mówić, jakie jest święto, to jak jest 2605, to już jest wiadomo przecież. To już jest wiadomo. Dzisiaj oczywiście, że w programie porannym skupimy się nad naszymi kochanymi mamusiami, bo przecież obchodzą swoje święto. I tutaj byśmy jak zawsze chcieli was zachęcić do kontaktu. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Na Messenger też zapraszamy, można nagrać głosóweczki. I jakby zastanawiałem się nad dwoma tematami.
2: Wybierz jeden.
1: Wybrać jeden?
2: Mhm.
1: Bo u mnie pojawiało się zawsze do mycia, do spania.
2: Tak,
1: za to zapamiętam na zawsze swoją mamę do mycia i do spania.
2: To nie to, że rodzisz dziecko, nie to, że je wychowujesz później przez te naście lat. Nie to czyni z ciebie mamę. Z ciebie mamę czynią słowa, zdania wypowiedziane, prawda? Tak jest, jak zwracają się mamy do tych swoich dzieci, jak mówiły do was, może mają takie jakieś takie powiedzenia, że po prostu, no wiecie, że słyszysz to i wiesz, że to jest mama.
1: Tak, tak, tak. To musi być kultowe zdanie waszej mamy, takie, które się często pojawiało i tkwiło wam w pamięci. 726-826-826. Niech dzisiaj słowa uczynią mamę.
2: Pamiętajcie, że mamy są

0: też czasami żonami, więc ja na przykład od swojej mamy do swojego taty słyszałem: stary, rusz się, zrób tą płonącą pralkę, bo znowu coś tam wariuje.
1: To też się zdarza. Dajcie znać, czekamy i oczywiście mamusie chcielibyśmy bardzo zaktywizować.

0: Ważne, że je.
1: Jesteś
0: że
1: tu.
0: Je. Nie, że je.
1: A, że je. To no, też
0: apetyt, to
1: każda jest. Mama mówi jedz.
0: Jedz.
1: To musi być z wykrzyknikiem jedz i to wtedy też są te słowa, które czynią z ciebie matkę, droga Polko. 20 minut po 6. Dzisiaj świętujemy Dzień Mamy słowami. Słowami wypowiadanymi z ust matek właśnie. A to najbardziej zapamiętujemy my, dzieci. I potem przekazujemy to w świat, co nasze mamy takiego mówiły. Iwona specjalnie się zatrzymała, jak usłyszała, że jest taki temat w radio. Jechała samochodem, zjechała na pobocze, mówi zadzwonię. I jest już na antenie. Cześć Iwona.
2: Cześć, witam.
1: No, ty też miałaś jakby co zapamiętywać przez całe życie, co?
2: Miałam i do dzisiaj słyszę słowa mojej mamusi, pomimo tego, że jestem dorosła, ja sama jestem mamą. I tak do dzisiaj moja mamusia się o mnie troszczy od dziecka kultowymi słowami. Nie wychodź taka porozbierana, bo się przeziębisz.
1: No właśnie.
0: Iwona sama mówi, że jesteś mamą w takim razie. Jakich tak. słów ty używasz? Wykluczając te słowa klasyczne, prawda, czasami się wymsknie.
2: Dużo, dużo się wymsknie takich słów, które też słyszałam od swojej mamy, na przykład ostatni raz. Nigdy nie ma tego ostatniego razu.
1: No, ostatni raz jest bałagan w tym pokoju.
0: Ostatni raz
1: oglądasz tę bajkę.
2: I zawsze kłamie, nigdy nie ma tego ostatniego razu.
1: No dobrze. A zdarzyło ci się użyć tych porozbieranych słów? Nie wychodź taka porozbierana?
2: Oczywiście.
1: Właśnie
2: jak moje dziecko rano wychodzi do szkoły, tu mówię, ubierz się i zasłoń ten brzuch, bo będziesz chora.
1: No dobra, a w twoim przypadku to też było odsłonięty brzuch, czy coś innego?
2: Nie, tylko brzuszek.
1: Tylko brzuszek. No. Nie, że -7, a ty w koszulce do szkoły.
2: O nie, tak to aż nie. Ale mamy i tak zawsze było za lekko ubrane.
0: Rozumiem, że mówisz to do córki.
2: Tak, oczywiście.
0: No właśnie, to wiesz.
1: No ale czasami męskie też są takie już, co
0: no
1: pokazuje.
0: Tak, ale to w moim wieku, 40 lat i wiesz, ciężko koszulką zasłonić ten brzuch, no.
1: No to prawda, no, to jest
2: inna sprawa. Taki filigranowy, że trzeba pokazać.
0: No oczywiście, że tak, niech świat podziwia. No,
1: kochanego ciałka nigdy za wiele, jak to mówią. No. Iwonka, tak dziękujemy bardzo za odzew. W takim razie do ciebie też serdeczne życzenia z okazji dla mamy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I do wszystkich zresztą mamy Iwonka. Jako pierwszej, jak zwykle, jako pierwszemu słuchaczowi zawsze coś wysyłamy, tobie też coś wyślemy od nas, jakiś prezencik, pozdrawiamy serdecznie.
0: Mnóstwo telefonów do nas dzwoniło, ale niestety mamy tylko dwie ręce, żeby nie wszystkie udało nam się odebrać, ale w tym momencie załączamy naszą sekretarkę, która ma dużo więcej rąk, można dzwonić i można mówić, jak to się po mamowemu mówi.
1: Tak, słowa, które wypowiadały albo wy jako mamy wypowiadacie do swoich dzieci. SK 2
0: 726 826 826 albo Messenger.

0: adrenalina.
1: 26 minut po 6. Warto powiedzieć o tym, co się na wiosnę dzieje w Polsce. Już kilka razy mówiliśmy o różnych przypadkach, ale teraz też zauważono uszaka bzowego. Jadalny grzyb, który podbija polskie lasy. Pojawił się masowy wysyp, czytamy. Uszaka bzowego. Ucho Judasza, tak inaczej na tego grzyba się mówi.
2: To jest nieprawdopodobne. Idziesz sobie do lasu, żeby być sam na sam z naturą, a tutaj się okazuje, że las to

0: mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5.

0: Z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie. I poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: www.otyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: dużo słońca. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o przewianie. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni, a wieczorem możemy spodziewać się lekkiego ochłodzenia do około 15 kresek. Na szczęście opady nie są przewidywane, dlatego parasole mogą zostać w domu.
1: 6.30 newsy SK2 Anna Łobocka. Każdy przypadek uderzenia w nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy. Tak polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u wzywające do opuszczenia Kijowa. To w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Prezydent Trump ogłosił w Kalifornii stan wyjątkowy. Ma przyspieszyć działania ochronne po groźnym wycieku chemikaliów w hrabstwie Orange oraz umożliwić szybszy powrót tysięcy ewakuowanych mieszkańców do domów. I jeszcze Hiszpania, gdzie w biurze byłego premiera José Luisa Zapatero policja znalazła biżuterię wartą nawet 50 tysięcy euro.

0: Para? Par
1: 22 minuty do godziny.
0: Ładnie, no. Para 7. Dwójek tak naprawdę się zrobiła.
1: Para
0: do godziny.
1: Czego?
0: Para dwójek do siódmej. Aha. 22.
1: Aha, no dobrze. No patrzyli jak my, też para.
0: Też para.
1: Para dwójek. Dwójek. Chyba ty!
0: Waszych ulubionych.
1: Dobrze, nie, dzisiaj dzień mamy.
0: No mamy dzień mamy.
1: Naprawdę zawsze mamy dzień.
0: Udostępniliśmy wam, zresztą jak zawsze, nasz numer telefonu 726-826-826. Nasz messenger też do waszej dyspozycji. Można dzwonić i można mówić coś po mamowemu, bo jak wiecie, mamą się jest oczywiście również wtedy, kiedy się odpowiednio użyje różnych słów. Tak, co wasze mamy mówiły?
1: Tutaj jest to od Moniki. Wiadomość, cześć chłopaki, moja mama, gdy byłam małą dziewczynką i próbowałam coś przeforsować, mówiła, i teraz przeczytam to jak mama i każdy to wie, że tak było. To jest absolutnie wykluczone.
0: Nie, mama się nie śmiała. To jest, nie, córuś, to jest absolutnie wykluczone.
1: O, ty ładniej to przeczytałeś. Tak. Ładnie. I tu jeszcze Monika dopisuje, strasznie tego zwrotu nie lubiłam. No to są też głosóweczki.
0: Monika, teraz możesz sama sobie tego
1: przeczytać. Co mówiły wasze mamy?
2: Idzie umyj, bo śmierdzisz. I do męża, i do syna też.
1: No, bywało i tak, że umorusanym się przyszło z podwórka, bywało i tak. Jeszcze jedna głosóweczka, słuchamy.
3: Jak pytałem o jakieś pieniądze, żeby gdzieś wyjść, to mama zawsze mówiła, a co ja mam ci pieniądze z rękawa wytrzepać?
1: No właśnie. No,
0: najpierw
1: właśnie.
0: Mama mówi, idź się umyj, bo śmierdzisz, później mówi, że skąd ja mam wziąć pieniądze, prawda? Jak się okazuje, że mąż groszem nie śmierdzi już. SK2
1: Bo się umył.
0: Bo się umył.
1: Bo się umył.
0: Spłukał się cały.

0: Ja jeszcze Magii lubię, jeśli chodzi o przyprawę. W sensie wpłynie taka przyprawa jest, nie?
1: Do, a wpłynie przyprawę to ja też lubię.
0: Wpłynie, zawsze przyprawa wpłynie.
1: Lepiej wchodzi, prawda?
0: No, bo do rosołku czy tam do jakiejś pomidorówki.
1: Wpływa delikatnie po gardle, prawda, taki z kluseczką jakąś, nie? No.
0: Jest, no. I wykorzystujesz każdą cząstkę mocy, tak?
1: Rosołu.
0: Moc jest z nami w każdym razie.
1: Rosołu.
0: 9 minut do 7 w Radiu SK2 teraz o tym, co działo się miesiąc temu, a były przymrozki miesiąc temu, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, że tak było.
1: I nie pamiętamy.
0: Nie pamiętacie? No to ja wam przypomnę, że były przymrozki i one spowodowały, że teraz jakby straty są u sadowników, w tych, co robią owoce. No.
1: No i posłuchajcie, no rzeczywiście, jak się idzie na przykład na bazar, to czuć jeszcze te przymrozki, bo to wszystko, te ceny, wiecie, no idą w górę, tam ucierpiały przecież jabłka, ucierpiały, ale chyba truskawki bardzo mocno
0: truskawki,
1: ucierpiały.
0: Truskawki, jabłka, podobno sobie radzą, ale jest jakiś program wsparcia, próbują wdrożyć, żeby tym, co sprzedają, żeby ich tam dofinansować, bo mają mniej jabłek, mniej truskawek.
1: Ale my w Radiu SK2 zawsze szukamy pozytywów, tak więc możemy wam powiedzieć tylko tyle, że może i truskawek jest mniej, ale za to po 30 zł za kilo.
2: SK2.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: 5 minut zostało nam do 7, wtedy też najświeższa porcja newsów w Radio SK2 będzie o zamieszaniu w Krakowie. Podobno Kraków ma funkcjonować normalnie. Więcej o tym właśnie o 7, bo odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: No to zaczęła się karuzela nazwisk, kto nowym prezydentem Krakowa zostanie.
0: Tak, my z kolei się doszukaliśmy, bo wczoraj internet zalała fala nazwisk, ale my te najciekawsze nazwiska wyszukaliśmy. Między innymi Grzegorz Braun,
1: Marianna Schreiber
0: i Marian Banaś mają chrapkę na prezydenta Krakowa.
1: Powiem wam, że spoko cinga kandydaci. Jeden lepszy od drugiego.
0: Marianna rozpali Krakowian.
1: Tak, Braun ich na przykład ugasi.
0: A pan Banaś myśli, że stanie na wysokości zadania.
2: Po pierwsze, wyznaje zasadę Durex.
3: Duralex.
2: Tak, twarde prawo, ale prawo.
1: Ta jest, pan Marian Banaś nie pęka.

0: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czy ci dał.
0: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wrocław na dobrej drodze.

0: Są szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: I po reklamie.
9: Poranek w Trzebnicy zapowiada się przyjemnie, z temperaturą sięgającą 18 kresek. Niebo będzie w większości bezchmurne, co sprzyja dobremu nastrojowi. Wiatr będzie lekki, więc nie wpłynie na Wasze plany. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 28 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 27 kresek, nadal z przewagą słońca. Nocą jednak spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może być wyzwaniem dla kierowców. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Trzebnica wiadomości.
10: Jest siódma, news SK2 Anna Łobocka. Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Rosyjskie siły planują ataki na centra decyzyjne i obiekty wojskowe w ukraińskiej stolicy. Jak na te groźby odpowiada Warszawa i inne stolice, o tym nasz reporter Michał Rawa.
11: Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u. Do tych słów z Warszawy dołączają się też przedstawiciele Unii Europejskiej. Zastępczyni szefa unijnej delegacji w Ukrainie Katarzyna Maternowa podkreśliła, że dyplomaci Unii nigdzie się nie wybierają, a te groźby to oznaka słabości i desperacji Moskwy.
10: Kraków, choć bez prezydenta, będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek. To po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego. Szczegóły Aleksandra Ruszkowski.
12: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
13: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
12: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełnił Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
10: W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu mieszkańców przed niedźwiedziami. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji.
14: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
15: Oczywiście, to tak? Prawda, no, to jest, oczywiście.
16: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie. Pan
15: na ulicy tamtej Zdrojowej, jak akurat już wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
17: Nie pod balkonem, bo pod balkon dwa przeszły, koło 8 wieczór.
10: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na sk.pl i se.pl.
8: SK2 Sport.
10: Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Frederiksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli

0: i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru City.
1: Jadłeś podczas mycia zębów kiedyś czekoladę?
2: Tak, wiem, do czego pijesz, że tak powiem.
1: Ale jadłeś czy nie jadłeś?
2: Nie jadłem.
1: Nie, nigdy nie jadłeś. No nie. Widzisz, a mamy muszą sprzątać podczas tego, gdy dzieci się bawią w domu, nie?
3: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
2: Ja teraz też zdradzę tajemnicę wszystkim naszym bardzo młodym słuchaczom, którzy nas słuchają. Pamiętajcie, drogie dzieci, wasza mama najprawdopodobniej nie ma na imię mama.
1: Naprawdę?
2: No, możecie tego nie wiedzieć, ale tak jest.

0: Yeah, yeah, yo, yo.
1: To mógłby być motyw przewodni jakiegoś Batmana.
0: No bo Gotham, no to nasz polski Batman, czyli Mentzner.
1: Tak jest, czyli tak naprawdę trójka, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę. Jak co dzień mniej więcej o tej porze zachęcamy was do tego, żebyście wchodzili na ska2.pl i głosowali, żeby ci artyści też się poczuli troszkę docenieni tacy, prawda?
0: I żeby zrobić psikusa Zduńczykowi, Łukaszowi Zduńczykowi, który prowadzi naszą listę i normalnie to nie pozna, co na którym miejscu jest.
1: To musi wszystko liczyć później, więc im więcej głosów, tym lepiej. Tym lepiej dla nas, bo się pośmiejemy trochę.
0: Jak to Łukasz ustawia? No to było przecież na drugim, a teraz jest na piątym.
1: Jak oni to zrobili,
0: prawda? I on przychodzi do tej jego studia i mówi, ale tu zrobili z 19 na drugie.
1: Ja korektor muszę wymarnować, no.
0: SK2P.

0: daj mi znać.
1: Pamiętajcie dzisiaj o kwiecie jakimś jednym, albo dwóch, albo trzech.
2: Pamiętajcie dzisiaj po prostu o mamach. To nie musi być kwieć.
1: To,
2: to może być na przykład dobre słowo dla mamy.
1: Wiązanka.
2: O, na przykład.
1: Taka to dobra, dobrych dobra, słów. Dobrych miłych słów,
2: oczywiście.
1: Piękna, kochana.
2: I czekoladki obowiązkowo.
1: Super mamo. Wszystkiego dobrego.
2: 7268 26 826 albo Messenger to jest numer telefonu i Messenger, pod którym cały czas piszecie do nas, odzywacie się, co też wasze mamy mówiły, SMS taki przyszedł. To, co mama mówi, to na przykład jak nie masz w czym iść, to idź z gołą kupą.
1: No. Ale scenzurowałeś?
2: Scenzurowałem.
1: Było na D?
2: Na D było.
1: Na D było, na było. No, bo mama było tak D. powie.
2: Jeszcze... Mama nie powie pupą, mama powie na D.
1: Jeszcze mama mówiła, że zaraz wszystkie zabawki za oknem wylądują, jak nie posprzątam. To też pamiętam na przykład, takie coś. Dobrze, co wasze mamy mówiły, odbieramy?
3: Moja mama zawsze mówiła, pamiętaj, będziesz miała swoje dzieci, zobaczysz, jak to trudno wychowywać. No dzisiaj mam na co dzień do czynienia z ponad setką dzieci, bo jestem nauczycielem. Mm-hmm. No i tak to wygląda.
2: No, klątwa zadziałała. Proszę bardzo. SK2.
1: Bo zobaczysz, to nieważne co tam wcześniej jest, na końcu zawsze mama mówi, bo zobaczysz, zaraz zobaczysz. To trzeba mieć dobry wzrok.

0: Czas jest dobry, zależy na którą macie do roboty, ale jest 7.24 jak coś. Tu SK2, to najlepsze polskie hity. Przenosimy się do Rzeszowa.
1: Posłuchajcie, doszło do oszustwa i to poważnego oszustwa i ten Amber Goldy przy tym jakieś i tak dalej, to jest pikuś, to jest nic. Jest... Bo to jest oszustwo kulinarne.
0: I to normalnie okrągłe jak nic. Wszystko to jest proste w tym oszustwie, jak ta pizza, która jest głównym bohaterem tego oszustwa.
1: W Rzeszowie pewna kobieta zamówiła sobie pizzę. Pizzę pepperoni. No i tą pizzę dostała. Tylko, że ona później złożyła skargę do pizzerii, że na tej pizzy nie ma pepperoni.
0: Tak, a pizza pepperoni, jak sama nazwa wskazuje, powinna być z pepperoni.
1: Pizzeria sprawdziła nagranie na kamerze. I no, kładliśmy pepperoni!
0: Wysłaliśmy pizzę z pepperoni!
1: Gdzie jest pepperoni?
0: I ciekawostka jest taka, że ta klientka jako dowód wysłała zdjęcie tej pizzy bez pepperoni. Tylko, że pizzeria doszukała się w tym zdjęciu ingerencji sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja zrobiła tak, że tego pepperoni nie było na pizzy.
0: A naprawdę była.
1: A naprawdę była. No i oczywiście reklamacja nieuwzględniona. Jeszcze sprawa w ogóle do sądu trafi, prawda? Babka za pomocą AI-a usunęła salami i dlatego wpadła, a zamiast AI-a mogła użyć buzi, prawda?
0: Jakby zjadła kiełbaski, to przynajmniej ja nie miałbym wątpliwości. A tak to już nie wiem, czyja inteligencja jest bardziej sztuczna. SK

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
5: Sprawdź to sam, czy idea odkusi ceną każdy dział.
6: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
7: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
8: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
9: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
7: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
10: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
8: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
9: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
7: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
11: I po reklamie.
12: Dzień w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce będzie towarzyszyć nam przez większość czasu, a temperatura osiągnie około 20 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, więc nie powinien sprawiać kłopotów. Ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem nadal będzie słonecznie z temperaturą sięgającą 27 stopni. W nocy jednak spodziewajcie się silniejszego wiatru, co może wpłynąć na komfort jazdy. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Trzebnica wracamy do polskich hitów.
13: 7.30, newsy SK2 Anna Łobocka. Przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia w samoobronie, podaje amerykańska armia. Jak czytamy w komunikacie, zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny w cieśninie Ormus. Ustabilizowała się cena ropy naftowej, a to przekłada się na ceny paliw. Benzyna jest dziś o 4 grosze tańsza niż wczoraj, a olej napędowy o 10. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6,42 zł.

a za diesla 6,75. Przy Koloseum w Rzymie powstaną tory do curlingu. Na wzgórzu w parku koło antycznego amfiteatru będzie można grać w curling od połowy czerwca do września. Trzy tory o rozmiarach 12 na 3 metry będą z syntetycznego lodu najnowszej generacji.

0: 7:34. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo dzień matki. W poniedziałek mamy UPS, w piątek mamy PKP, więc dzisiaj wyjątkowo zrobimy...
1: MPO.
0: Przygotujcie swoje telefony, robimy specjalne MPO. Właśnie z tej okazji i za 3,5 minuty będzie się działo.
1: Będzie. Telefony, dłoń.

0: tym momencie linia została odblokowana. Można się dodzwonić do studia Radia SK2 726-826-826. Dzisiaj wyjątkowa okazja, więc wyjątkowe MPO, czyli...
1: Mamy pozdrów odpowiednio, oczywiście.
0: Mamy pozdrów odpowiednio. Dzisiejsze MPO poświęcimy dla mam. Krótka piłka. Jak macie na imię, jak wasza mama ma na imię?
1: I czego jej życzycie?
0: I czego jej życzycie? Pamiętajcie, jak dzwonicie do radia, że słuchacie nas przez telefon, nie przez radio, żeby nie było żadnych opóźnień. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Radio ściszamy. Jak masz na imię, jak ma mama na imię? I kilka ciepłych słów.
2: Jasne. Nazywam się Filip. Moja mama to Małgorzata. I chciałbym jej życzyć dużo zdrówka i żeby była szczęśliwa i radosna.
0: Pięknie. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu MPO. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Mam na imię Aleksandra i chcę pozdrowić moją mamę, która mnie zawodzi do szkoły.
1: A jak na imię ma twoja mama?
3: Basia.
1: Okay. Niech będzie, no, niech będzie.
0: Dziękujemy,
1: dobrze, poszło.
0: Dziękujemy, poszło pięknie, szerokości. Kolejny telefon, a tu się ktoś rozłączył. Kolejny telefon, MPO, słuchamy.
1: Halo. Cześć.
4: Dzień dobry, chciałbym złożyć życzenia mojej mamie, która dzisiaj ma Dzień Matki.
1: Tak, no, jesteś wspaniałą mamą na świecie.
4: Moja mama ma na imię Agnieszka i wiezie teraz u mnie z moją siostrą do szkoły.
0: Pięknie,
1: no i świetnie.
0: Pięknie.
1: Mamy to.
0: Kolejna
1: poszło.
0: Mama, która wiezie. Tutaj kolejny telefon MPO, słuchamy, dzień dobry.
5: Dzień dobry, mam na imię Zuzia i chcę pozdrowić moją Martynę.
0: Zrozumieliśmy, że mama Martynka.
1: Tak,
0: pozdrawiamy
1: życzenia.
0: Również kolejny telefon. Tu się ktoś rozłączył, bo się nie doczekał. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu MPO. Słuchamy.
6: Dzień dobry, mam na imię Dzinkę. Chciałabym pozdrowić moją mamę.
0: Jak mama ma na imię?
6: Monika.
0: Mama Monika. Kingi. Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Kolejny telefon, tu MPO, słuchamy.
7: Cześć, mam na imię Emilka. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia mojej mamie Aleksandrze. Kocham ją bardzo mocno. Buziaczki.
0: Proszę. Kolejny bardzo. Telefon, dzień dobry, tu MPO, słuchamy.
8: Dzień dobry, nazywam się Jagoda. Pozdrawiam moją mamę, która się nazywa Ania. I chcę

0: życzyć wszystkiego najlepszego, żeby długo żyła. Mhm.
1: I tyle.
0: No nie, wszystkiego najlepszego.
1: I wszystkiego najlepszego. Wszystkiego. Jeszcze dwa telefony powiedzmy. Dzień dobry, tu MPO, słuchamy.
2: Dzień dobry, ja mam na imię Marta i bardzo bym chciała pozdrowić moją mamę Janinę, którą bardzo kocham. Dzięki.
1: Dzięki. I ostatni telefon na dziś. Odbieramy. Słuchamy, tu MPO.
3: Cześć.
1: Cześć.
4: Cześć.
3: Sylwia Korunia.
1: Słuchamy.
3: Pozdrawiam mojej mamy z Częstochowy, bo mam rękę. Sylwia Korunia.
1: Sylwia z Torunia, mamę z Częstochowy. Tu Toruń, tu tam Częstochowa. No.
4: I geografię macie zaliczoną. SK2.
5: Swoją drogą, powiem ci szczerze, że jestem zdziwiony, że te dzieci wszystkie stać na posiadanie swoich telefonów komórkowych.
1: A to już bardzo wcześnie się zaczyna i tak. Dobrze, bo mogły mamy być pozdrowione.

0: 9 minut zostało nam do godziny 8. Po ostatnim incydencie weekendowym, kiedy był wjazd na rodzinną chatę prezydenta Karola Nawrockiego, teraz Ruch Obrony Granic chce zaoferować ochronę prezydentowi Nawrockiemu.
1: Naprawdę?
0: Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, zapowiedział, że organizacja podejmie się ochrony prezydenta Karola.
2: Ruch Obrony Granic, czyli w skrócie ROK, tak?
0: Tak, tak.
2: To się nie uda. To się
0: nie?
2: Nie uda się, bo każdy będzie wiedział, gdzie szukać prezydenta.
0: Czyli gdzie?
2: No za rogiem, no.

0: bam. To oczywiście Robert Chojnacki z Andrzejem Piasecznym. U nas 100% polskiej muzyki, to się nie zmieni. 5 minut zostało do 8, po 8 gramy w Państwa Miasta. Teraz można się zgłaszać SMS-owo 726-826-826 lub na Messengerze. Pamiętajcie, żeby tam, jeśli chcecie zagrać, zostawić nam swój numer telefonu po udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: No to dzisiaj szukamy rymu do słowa mama. To tak, tak klasycznie, powiedzmy, jak w dzień mamy, mama.
0: Mama, rym do mama, może być biały.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Wyjdzie Wam na zdrowie. Wyjątkowa akcja z okazji Dnia Matki w Bilicki.

0: Centrum Medycznym dbamy o mamy. Od 26 do 29 maja. Cytologia i testy HPV. Konsultacje z dietetykiem połączone z analizą składu masy ciała, pomiary ciśnienia i cukru. Wszystkie konsultacje są bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Na wydarzenie zapraszają starosta milicki Łukasz Rokita i prezes zarządu Milickiego Centrum Medycznego Zbigniew Król.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: I po reklamie.

0: spacer czy rower to dobry pomysł. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni. Silny wiatr może dać się we znaki, a temperatura spadnie. Jutro więcej chmur z maksymalną temperaturą do 21 stopni. W czwartek wróci słońce, a termometry wskażą do 19 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
1: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Groźny pożar w Zachodniopomorskiem w Przecławiu. Pod Szczecinem płonęło poddasze szeregowca. Ewakuowało się 8 osób. Ogień pojawił się około 2 w nocy. Przez kilka godzin z żywiołem walczyło 14 zastępów. Ucierpiał strażak, który z rozciętą dłonią trafił do szpitala.
2: W wyniku pożaru doszczętnemu spaleniu uległy 3 z 4 poddaszy. Natomiast te czwarte i tak jest na tyle uszkodzone, że do zamieszkania się nie nadaje.
1: Mówił Przemysław Grzybowski ze Straży Pożarnej w Policach. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Zdaniem wiceprezesa PiSu Przemysława Czarnka, minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
4: Tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
3: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana, wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
5: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
3: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
1: Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Wraz z majowym słońcem wraca jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin łąk i dzikich ogrodów, mówi Jakub Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula.
6: Pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie bąble. To są rany, które się bardzo trudno goją.
1: Jeśli podczas spaceru lub na działce natkniemy się na toksyczną roślinę, nie próbujmy usuwać jej samodzielnie. Trzeba to zgłosić służbom, na przykład Straży Miejskiej.
7: SK2 Sport.
1: Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wejdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Chilijczyk plasuje się w czwartej dziesiątce rankingu. Majchrzak jest 78. Początek meczu o 11. Do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju. Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20.15 za Stal Zielona Góra. W drugiej parze jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią.
8: Słyszeliśmy o barszczu Sosnowskiego w newsach.
9: Co to się dzieje z tymi zupami, nie?
8: No,
9: nieprawdopodobne.
8: Żeby na zupę uważać.
9: To totalnie. My musimy uważać na barszcz. Ziobrze, Żurek wychodzi bokiem. No. Co to się dzieje?
8: I uważajcie też na kapuśniak, bo po kapuśniaku to.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Na grochówkę trzeba uważać, na fasolkę po bretońsku trzeba uważać.
9: Nie, słyszałem, że na Grochowskiej w Warszawie trzeba uważać, bo to wiesz, Praga.
8: To też
9: tak, trzeba uważać. Tak. Wilki nam zamyją teraz.
8: A na Brackiej w Krakowie pada deszcz, wiesz?
9: Już?
8: No, nie wiem, czy Sosnowskiego, ale...
9: deszcz Sosnowskiego.
8: Pozdrawiamy cały kraj, cały naród. Witamy. Dzień dobry, 4 po 8.

0: dobre, bo polskie. To nasze hasło. Dobre, nie? 100% polskich hitów w Radiu SK 2, 10 po 8. Słuchajcie, w kinach jeszcze nie ma, a w Polsce już jest trzecia część Top Guna, bo całkiem przypadkowo polski minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nagrał w Polsce film hollywoodzki.
1: Tak jest. A wszystko z okazji tego, że do Polski przeleciały w końcu super szybkie, super fajne i w ogóle super amerykańskie myśliwce F-35.
0: W rolach głównych tej trzeciej części Top Guna prezes PSL-u, wyobraźcie to sobie, w okularach przeciwsłonecznych, tak. Stoi na lotnisku, w promieniach zachodzącego słońca, w tle lecą te piękne myśliwce.
1: Tak. Tak więc od dzisiaj to już nie jest Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Od dziś to jest Władysław Krus-Kamysz.
1: I to by się zgadzało, bo jak PSL, to rolnik. A jak rolnik, to wiadomo, że musi być w Krus.

0: jak
1: i jak. Tak ładnie ta gitara brzmi na końcu, że aż by się chciało rozpalić ognicho, nabić coś.
2: I rzucić tą gitarę do środka.
1: Nie, nie. Nabić coś na kijek, kiełbaskę na przykład i sobie usmażyć i sobie słuchać, jak taka gitarka sobie gra. Takie rytmy u nas w Radiu SK 2. Teraz pora zagrać.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta w Radiu SK 2.
1: Nasza kultowa zabawa. Dzisiaj w niej Małgosia i Magda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Witamy, drogie panie. Któraś słucha radia i to bardzo głośno, proszę ściszyć. Przypominam w tym czasie zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker

0: się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
1: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje?
1: Tak, tak, tak.
0: Dobrze, Małgosia zacznie.
2: Małgosiu, w prawo czy w lewo?
1: W prawo.
2: Proszę. Oj, co tam? Już?
0: M jak mama, proszę bardzo.
2: M jak mama.
0: M jak mama.
2: Wiele imion ma.
0: 20 sekund, uwaga.
2: Państwo.
1: Maroko.
2: Miasto.
1: Mława.
2: Znana postać.
1: Macierewicz.
2: Roślina.
1: Marchewka.
2: Kolor.
1: Marchewkowy.
2: Zawód.
1: Mechanik.
2: Samochód.
1: Mazda.
2: Imię.
1: Małgorzata.
2: Przedmiot.
1: Miska.
2: Rzeka.
1: Mississippi.
0: Zaliczamy to Mississippi rzutem na taśmę jeszcze. Dobrze, dobrze. Co tu ja miałem?
2: Znasz jakiegoś Macierewicza?
0: Znam. tutaj akurat nie mamy wątpliwości. Więc
2: nie, no wszystko mamy.
0: Wszystko
2: no.
0: mamy. 10.
2: 10.
0: 10. Ale
2: trafiłaś w dychę.
0: Trafiłaś w dychę. A gdzie ty jesteś, że taki pogłos? Zamknęłaś się w jakiejś toalecie?
1: W łazience.
2: No właśnie. I nie możesz wyjść.
0: Tak czułem, że nas ludzie w toaletach słuchają. Dobrze. Magda, a ty gdzie jesteś?
3: W samochodzie
0: też zamknięta. I inna akustyka od razu słychać. Ale też zamknięta. Madziu, w prawo czy w lewo? 10 punktów do przebicia.
3: W lewo.
0: Bo tak powiedziałem, zbiłem cię tymi 10 punktami, że tyle do przebicia
3: tak,
0: masz.
3: Tak,
0: albo
3: tak, toaletą. Tak.
0: Dobrze, koło się zatrzymało na trzeciej literze alfabetu, czyli litera C.
2: Jak witamina?
0: Jak witamina C. 20 sekund, uwaga, państwo.
3: Chorwacja.
0: Miasto.
3: Cedynia.
0: Tytuł filmu.
3: Całe szczęście.
0: Imię.
3: Cecylia.
0: Roślina.
3: Cebula.
0: Potrawa.
3: Cebularz.
0: Zawód.
3: Tesla.
0: Samochód.
3: Kia.
0: Znana osoba.
3: O kurde. Kia.
0: To już i tak po czasie. Ale poczekaj, Kia jest na K, Kia. A nie Kia jest tak. na K,
2: jakbyś
0: a nie na
2: C. Seat Kia.
0: Albo
3: Seat
0: to
3: Kia.
2: Tak, można by było.

0: Strawa.
1: Cebularz.
0: Zawód.
1: Tesla.
0: Samochód.
1: Kia.
0: Znana osoba.
1: O kurde. Kia.
0: To już i tak po czasie. Ale Kia. Poczekaj, Kia jest na K, Kia. A nie... Kia jest tak. Na K,
2: jakbyś
0: a nie na C.
2: Seat Kia. Albo
1: Seat
2: to jest...
1: Kia.
2: Tak, no. Można by było... By było.

0: Jan Borysewicz i Paweł Kukiz w Radiu SK 25 minut po 8. Słuchajcie, sztuczna inteligencja, która warta jest miliardy dolarów, okazuje się, że poległa w starciu z kałużą.
1: Otóż Atlantę sparaliżowały ostatnio gwałtowne ulewy i te ulewy sparaliżowały też robotaksówki. Jechała sobie taka taksówka, wykryła kałużę i koniec. Dalej nie pojedzie i czeka, aż kałuża zniknie.
0: Korki w mieście ogromne, frustracja innych uczestników ruchu sięga zenitu, a robotaksówka czeka, aż kałuża wyparuje.
1: I żeby to była jedna taka taksówka, nie! Całe stado AI-owych taksówek utknęło.
0: Jak tu na taką autonomiczną taksówkę zawołać, żeby się przesunęła? W sumie tak. Dobrze, że u nas w Polsce za kierownicą siedzi ludzka inteligencja, na którą od czasu do czasu można zawołać, nie wiem...
1: Jak jedziesz, baranie? SK25.

0: promocja.
1: Kiełbasa?
0: Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
0: Rogal Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Ideis wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideis.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideis.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.

0: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić,

0: bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
1: I po reklamie.
2: Dziś w Trzebnicy czeka nas przyjemny dzień. Termometry pokażą około 22 kresek, a słońce będzie towarzyszyć nam przez większość czasu. Niebo pozostanie niemal bezchmurne, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o jego porywy. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni. Spodziewamy się wzrostu siły wiatru, co może utrudniać jazdę. W nocy temperatura spadnie, ale nieznacznie. To wszystko na teraz, a kolejne polskie hity w SC2 Trzebnica już za chwilę.
3: 8.31 News SK2 Anna Łobocka. Na początek Ukraina. Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu odeskiego. Uszkodzona została infrastruktura cywilna. Eksplozje było słychać w Charkowie, Chersoniu, Sumach, Mikołajowie.

8.31 News SK2 Anna Łobocka. Na początek Ukraina. Jedna osoba nie żyje, 3 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu odeskiego. Uszkodzona została infrastruktura cywilna. Eksplozje było słychać w Charkowie, Chersoniu, Sumach, Mikołajowie.

0: daj wybrzmieć do końca, daj, bo ten już mi macha, że trzeba się odzywać.
1: No i już wybrzmiało, a ty zagadałeś.
0: Nie zagadałem, bo to przez ciebie, to ty tak tutaj mnie machasz, tutaj gadaj, gadaj, gadaj.
1: No bo gadaj. Po to jest radio, żeby gadać, po to jest radio, żeby też wspominać niektóre rzeczy, a my lubimy akurat w Radio SK2 wspominać.
0: Wspominki są najlepsze. Dzisiaj wspominki z którego roku?
1: 2004, mój drogi.
0: 22 lata temu. Kącik odkurzający. Odświeżamy stare newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.
1: 25 maja 2004 roku polska agencja prasowa pisała tak. Sale Rady Ministrów w gmachu australijskiego parlamentu zalały setki litrów wody z instalacji przeciwpożarowej. Kosztowne dywany i skórzane fotele zostały doszczętnie zniszczone. W eleganckim wcześniej pomieszczeniu można było brodzić w wodzie. Straty oszacowano na 700 tysięcy dolarów australijskich, czyli blisko pół miliona dolarów amerykańskich. Remont potrwa do pierwszych dni czerwca, a za wszystko, co ciekawe, odpowiedzialna jest australijska agencja wywiadowcza.
0: Czyli szpiedzy.
1: Szpiedzy.
0: To słaba ta australijska agencja wywiadowcza, jak mają jakiś przeciek. SK2.

0: Mieć albo być, o to jest pytanie od grupy Mysłowic na 12 minut przed 9. W Radiu SK2 teraz promocja, kolejna prywatna wyspa do kupienia jest w Grecji, a jest taniej, lekko taniej, niewiele, ale taniej niż mieszkanie w Warszawie.
1: Grecka wyspa Makri, nie mylić z markami pod Warszawą, Makri, położona na Morzu Jońskim w archipelagu Echidendes, zostanie wystawiona... Wiedziałem, że się zaśmiejesz. Zostanie wystawione na aukcji 13 listopada tegoż też roku z ceną wywoławczą, uwaga, zaledwie 247 tysięcy euro, czyli nieco ponad 1 000 000 złotych.
0: Tak, wyspa nie jest zamieszkana w archipelagu Echinades i posiada jedynie niewielki dom, zbiornik na wodę oraz kaplicę. Cena wywoławcza 1 000 000 złotych może zachęcić.
1: 1 000 000 złotych to jest prawie tyle, co za przeciętne mieszkanie deweloperskie w Warszawie,
0: tylko
1: powiem wam.
0: Tylko jest pewien problem, bo taką wyspę niezamieszkaną trzeba skolonizować, a u nas jest problem z przyrostem naturalnym, no ciężko jest.
1: No, więc chyba lepiej to mieszkanie w hipotekę na 30 lat, na spółkę z kotem i będzie dobrze. SK2

0: Wszystko dobrze, wszystko dobrze.
1: Się skończyło.
0: 5 minut do godziny 9, nie kończy się nic, dopiero się zaczyna dzień mamy, pamiętajcie o tym. Drogie dzieci szczególnie, chcielibyśmy powiedzieć, tak. To w ten dzień trzeba o swoich mamach pamiętać.
1: Kiedyś ktoś mądry powiedział, że za każdym dzieckiem siedzi matka.
0: Ale mówi się, że za każdym dzieckiem stoi matka.
1: Nie!
2: Matka siedzi z tyłu, tak powiedział!

0: 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2 plus 1 gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
2: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
7: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
8: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
6: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
9: I po reklamie.
10: Dziś przed południe w Trzebnicy zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci wskażą około 22 kresek, a na niebie dominować będzie słońce, co na pewno poprawi humor. Powietrze dobrej jakości, ciśnienie stabilne, więc nie ma co się martwić o samopoczucie. Później wieczorem pogoda trochę się zmieni. W nocy spodziewamy się silnego wiatru, który może nieco utrudniać jazdę, dlatego warto być ostrożnym. Temperatura w nocy spadnie, ale nieznacznie. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Trzebnica wiadomości.
11: Jest 9. News SK2 Anna Łobocka. Wykolejony pociąg wciąż blokuje tory. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce w Wielkopolsce. Wczoraj po południu na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył w jadący szynobus. Kierowca auta zginął na miejscu. Dla służb to były intensywne godziny, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
12: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
11: Utrudnienia na kolejowej trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się nasi reporterzy, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej, Aleksander Ruszkowski.
13: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z 4 w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już dziś ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
11: Opiekują się, przytulają i pocieszają, a dziś mają swoje święto. W Dniu Mamy sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi zielonogórzanie.
14: Czego życzysz swojej mamie z okazji Dnia Mamy?
15: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. I dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
16: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
17: Wyjazdu.
14: Dlaczego?
17: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
11: Życzenia dla mam zebrała Ola Kanoniak.
18: No to ja też polecam do tego wyjazdu All Inclusive'a pożyczyć mamie, no halo.
9: SK2 News, Trzebnica.
19: Krzysiek Staszkiewicz, syreny alarmowe, działania ratownicze, ewakuacja ludności. To plan jutrzejszych ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i reagowania kryzysowego. Wrocław po raz kolejny stanie się miejscem jednych z największych miejskich ćwiczeń. Tym razem służby będą symulować sytuacje kryzysowe na wrocławskim Nadodrzu. Bezpłatne badania, konsultacje oraz porady zdrowotne, które pomogą zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie. To propozycja prezentu dla kobiet z okazji Dnia Mamy. Od dzisiaj do piątku w Milickim Centrum Medycznym trwa akcja Dbamy o Mamy.
18: Tu Radio SK2, minęła 9:00, przed nami 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam. Będzie Krzysztof Zalewski, będzie Bledka, a na początek piosenka o tym, czego każda mama nasłucha się w swoim życiu, aż po prostu, no potąd. Zespół T-Love w Radio SK2, przed nami Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Pędzimy pod wiatr z Grzegorzem Krzyżym na antenie Radia SK 2 na 21 minut po godzinie 9. Za to wiatr zwycięstwa dało się poczuć na festiwalu w Cannes. Nasz człowiek, czyli Paweł Pawlikowski, zdobył nagrodę za reżyserię swojego najnowszego filmu pod tytułem Ojczyzna. Co ciekawe, Polak dostał nagrodę ex aequo z hiszpańskimi twórcami, no ale okazało się, że zabrakło statuetek i pan Pawlikowski musiał pytać ze sceny, gdzie podziało się jego trofeum. I ja myślę, że to jest naprawdę bardzo idealnie sytuacja pasująca do ducha naszej ojczyzny, do Polski. Człowiek jedzie na elegancki światowy festiwal, a czuje się jak w polskim urzędzie, gdzie zabrakło druków, no i trzeba szukać i pytać.
1: SK2.

0: Nasi słuchacze usłyszą najpewniej ten hit w piątek podczas olsztyńskiej kortowiady, na którą zgarnęli u nas podwójne karnety. Całkiem spora reprezentacja Radia SK2 tam będzie, bo sporo tych karnetów rozdaliśmy. Zespół Wariusz Manks i Kasia Stankiewicz zagrają tam właśnie w piątek, a kortowiada rusza już jutro, za to u nas jeszcze przed 10:00 zagrają Dawid Podsiadło i Henia Kuzimowicz.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszą

0: Wysłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
9: Bo to nie jest montalent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPN.

nowymi ofertami Zjysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest

0: 11,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Ciekawe, czy ten kawałek wykonają wspólnie na stadionie przy Bułgarskiej. Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę kochanie, gramy wam w Radiu SK2. Stadionowy koncert w Sanach w Poznaniu już w ten piątek. Zostały jeszcze jakieś takie ostatnie bilety, tutaj widzę na płytę, jakieś takie sektory VIP, ale ogólnie stadion został wyprzedany i tego właśnie życzymy każdemu artyście, który marzy o podbiciu polskich stadionów.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
8: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
9: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
10: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
8: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyjdzie wam na zdrowie. Wyjątkowa akcja z okazji Dnia Matki w Bilickim Centrum Medycznym Dbamy o Mamy. Od 26 do 29 maja. Cytologia i testy HPV. Konsultacje z dietetykiem połączone z analizą składu masy ciała, pomiary ciśnienia i cukru. Wszystkie konsultacje są bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Na wydarzenie zapraszają starosta bilicki Łukasz Rokita i prezes zarządu Bilickiego Centrum Medycznego Zbigniew Król.
14: I po reklamie.
15: Przedpołudnie w Trzebnicy zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą około 23 stopnie, a na niebie zagości błękit i słońce. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych planach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co na pewno pozytywnie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem jednak uwaga, bo spodziewamy się silniejszego wiatru, który może nieco utrudnić jazdę. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
16: Jest 10. News SK2, Anna Łowocka. Trwa dogaszenie pożaru szeregowców w Przedsławiu zachodniopomorskim. Ogień pojawił się w nocy na poddaszu budynku.
17: Myślę, że wszyscy powinni cieszyć się, że nie doszło.

0: doszło tak naprawdę do tragedii. Nadal emocjonalnie jestem związany z tym miejscem i mój przyjaciel zadzwonił. Brzmiało z przejęciem, że po prostu w tyczeniu budynki się palą.
1: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą gdzie przyjechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. To takie nieszczęście.
2: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin. Praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
3: 3 mieszkania z 5 nie nadają się do zamieszkania. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Drugiego wciąż szuka policja. Do zdarzenia doszło na spokojnym osiedlu Rozkosz, mówi Ewelina Radomyjska z siedleckiej komendy.
4: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez 2 mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
3: Na razie policja zatrzymała jednego z domniemanych sprawców ataku.
4: 32-latek usłyszał zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Trwają czynności mające na celu zatrzymanie drugiego sprawcy tego zdarzenia.
3: To już kolejne takie zdarzenie w Siedlcach.

0: a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Trwają czynności mające na celu zatrzymanie drugiego sprawcy tego zdarzenia.
1: To już kolejne takie zdarzenie w Siedlcach.

0: Kolejna dobra wiadomość. LKS Barycz-Sułów otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskie Orły. To ogromny krok w rozwój naszej infrastruktury, szkolenia dzieci i młodzieży oraz całej piłkarskiej przyszłości w Sułowie, czytamy w komunikacie drużyny. Wsparcie z ministerstwa to połowa kosztów budowy, drugą połowę wyłożył sponsor strategiczny Tarczyński.
1: 2 minuty po godzinie 10:00, tutaj Radio SK 2, 100% polskich hitów, gramy wam jako jedyni w eterze. Usłyszymy Natalię Kukulską, zespół Hurt, uruchomimy też nasz muzyczny wehikuł czasu. Jest na co czekać. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
2: No to gramy.

Ktoś by pomyślał, że to zapomniany utwór od Lady Punk, ale jednak podczas Ursynaliów w sobotę w Warszawie Małą Wojnę usłyszeliśmy ze sceny, naprawdę pięknie wykonane. Panowie ewidentnie są w formie, no i potwierdza to też statuetka Złotego Fryderyka, którą wczoraj zespół odebrał za te 45 lat działalności na polskiej scenie muzycznej. No po prostu im się należało, cytując klasyczkę. A przed nami za to młoda krew, która swoje sukcesy już jak najbardziej ma, ale jeszcze na pewno nieraz nas ten młodzieniec zaskoczy. Oskar Sims już teraz w Radiu SK2.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK2 to nasz cykl, w którym podróżujemy sobie w czasie. A skoro o podróżach mówimy, to chyba najlepsze i najzdrowsze, nie da się ukryć, są te, które odbywamy na własnych nogach. A jak naszym celem jest pora roku, w której rządzi słońce, plaża i wakacje, to już w ogóle sama totalna przyjemność. O tym właśnie zespół Baim i Piechotą do lata w Radio SK2.

Na antenie Radia SK2 wcześniej było Piechotą do lata, a tutaj Kuba i Kuba, stygnie lato. Gramy wam w Radiu SK2, to już podium gorącej polskiej dwudziestki, miejsce numer 2. No właśnie, a jeżeli chcecie, żeby wasze głosy nie stygły i się nie marnowały, to polecam wejść na sk2.pl i zagłosować na swoich ulubionych wykonawców. O tym, kto

0: Dostał się do ostatecznego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Dowiemy się jak zawsze w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
0: Autopromocja.

0: sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees. Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
7: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
8: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
9: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
7: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
12: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
11: To dobre cechy charakteru.
12: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
13: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Ta piosenka kojarzy mi się z tym, żeby uważać z ogniem w lasach, no bo suszę mamy, jak wiadomo, wszystko jest bardzo łatwopalne. Natomiast łatwopalni od Maryli Rodowicz mają oczywiście głębszy sens. Tekst Jacka Cygana jest o przemijaniu. Tutaj Radio SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu

0: bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
4: Tak jest. Od 25 do 27 maja.

0: i wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
4: Tak jest. Od 25 do 27 maja.

0: Smakuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Dziś w Trzebnicy czeka nas przyjemny dzień. Termometry pokażą 24 stopnie, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, więc nie zapomnijcie o lekkiej kurtce. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego oddychać można pełną piersią. Wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewamy się mocniejszego wiatru i intensywnych opadów deszczu, które mogą utrudnić powrót do domu. Temperatura w nocy spadnie do 20 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
3: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Potwierdzają się nasze nieoficjalne informacje, to Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził ten fakt w rozmowie z naszym reporterem. A oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
4: W mojej opinii, ja znam ponad 20 lat pana prezydenta Kracika. Ma on pełne kompetencje, wiedzę i doświadczenie, a także zestaw cech osobowościowych, które sprawią, że w sposób sprawny, skuteczny i taki spokojny będzie w stanie administrować miastem Kraków w tym trudnym czasie do wyłonienia kolejnego prezydenta.
3: Oficjalne informacje na temat tego, kto będzie osobą pełniącą obowiązki prezydenta w Krakowie, mają zostać podane jutro. Nożownik z Gdyni wciąż nieuchwytny. W nocy z soboty na niedzielę zaatakował dwie osoby na bulwarze nadmorskim. Mamy już część dowodów, mówi nam Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
5: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano również zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował pokrzywdzonych do szpitala w Gdyni.
3: Zaatakowane osoby mają powierzchowne obrażenia niezagrażające życiu. Przełom w sprawie niedźwiedzi w Bieszczadach. Pierwsze zwierzęta mają już obroże. Szczegóły Julia Ranosz.
6: Od 20 maja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowiła już 8 niedźwiedzi na terenie gminy Solina, Baligród, Bukowsko i Zagórz. 7 z nich zostało zaobrożowanych i są już monitorowane. 2 młode osobniki, rodzeństwo, przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. Jak przekazał nam poseł PSL Adam Dziedzic, rzeszowski RDOŚ dysponuje środkami na zaobrażowanie około 20-30 drapieżników.
3: To reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domów. Niedźwiedzie odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji, a cały reportaż znajdziecie na sk.pl i se.pl.
1: SK2 News, Trzebnica.
7: Krzysiek Staszkiewicz, syn, znalazł ciało zakrwawionej matki. Ojciec leżał obok. Kolejna tragedia na osiedlu w Bystrzycy Kłodzkiej wstrząsnęła mieszkańcami. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o brutalne zabójstwo byłej żony, z którą nadal mieszkał. Więcej piszemy na sk.pl. Nocny patrol zakończony zatrzymaniem. Funkcjonariusze z Trzebnickiej Komendy Powiatowej zatrzymali 36-letniego pieszego, który posiadał przy sobie marihuanę. Zachowanie pieszego wzbudziło podejrzenia mundurowych, gdy na widok radiowozu nagle zmienił kierunek. Grozi mu teraz do 3 lat za kratami.
8: Jak wiadomo, miśki w górach są miłe do momentu, aż trzeba zapłacić za zdjęcie. Wtedy już robi się nieładnie, więc lepiej unikać takich sytuacji. Tutaj Radio SK2, a naszą misją albo misją jest granie wam najlepszych polskich hitów. Zespół Loka na początek 11. Kasia Grodzka, dzień dobry.
9: 10

Polski termometry mogą dziś dobić do okrągłych 30 stopni. No wygląda na to, że prawdziwe lato wpadło do nas totalnie, bez pukania i od razu odpaliło piec na pełną moc. Pamiętajcie, że jak za oknem jest 30 stopni, to biurowa klimatyzacja bez głosowania awansuje na pracownika miesiąca. SK

0: Do Krakowa zabrał nas zespół Manam, krakowski Splin. Tak wam gramy w Radiu SK2. Za to naukowcy lubią zabierać nas do dawnych, naprawdę bardzo dawnych czasów. Takie 3 miliony lat wstecz, bo odkryli, dlaczego T-Rex miał takie krótkie przednie łapy. To wina ewolucji, bo cała jej para poszła w rozwijanie wielkiej szczęki i gigantycznej głowy, co w zupełności wystarczało mu do polowania. No swoją drogą, dzięki temu nikt nigdy nie mógł mu zarzucić, że pcha się gdzieś z łapami.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na dzień mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: I po reklamie.

0: 8 i 9 czerwca w Warszawie dwa finałowe koncerty wieńczące wiosenną trasę Kaśki Sochackiej, ale czasu na odpoczynek mało, bo w lipcu startuje kolejna trasa, czyli lato w amfiteatrach. Artystka odwiedzi m.in. Opole, Kielce czy też malutki Ustroń, proszę bardzo. To będzie naprawdę pracowite lato dla Kaśki Sochackiej. Madison, gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 12. Za chwilusę.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.

0: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
4: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego,
2: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
0: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyjdzie wam na zdrowie. Wyjątkowa akcja z okazji Dnia Matki w Bielickim Centrum Medycznym Dbamy o Mamy. Od 26 do 29 maja. Cytologia i testy HPV. Konsultacje z dietetykiem połączone z analizą składu masy ciała, pomiary ciśnienia i cukru. Wszystkie konsultacje są bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Na wydarzenie zapraszają starosta bielicki Łukasz Rokita i prezes zarządu Bielickiego Centrum Medycznego Zbigniew Król.
6: I po reklamie.
7: Przed nami popołudnie w Trzebnicy z pięknym, bezchmurnym niebem i temperaturą sięgającą 26 kresek. Idealne warunki, by spędzić czas na świeżym powietrzu. Wieczorem sytuacja się zmieni. Nadciągnie silny wiatr, który może dać się we znaki kierowcom. W nocy temperatura spadnie, ale wciąż będzie przyjemnie. Jutro czeka nas kolejny dzień z przewagą słońca, a termometry pokażą do 20 stopni. W czwartek nadal pogodnie, z niewielką ilością chmur i maksymalnie 19 kresek.
8: Jest 12 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala. To po zdarzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Pojazdy zdarzyły się na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską, a karetka wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego jechała na sygnałach do wezwania. W tym samym czasie 83-letni kierowca Forda skręcał w ulicę Zdwudrzańską i doprowadził do zderzenia pojazdów. Ambulans uderzył jeszcze w latarni i przewrócił się na bok.
9: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy. Odcinek w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdny.
8: Mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. W pobliżu miejsca zdarzenia mogą tworzyć się korki. Droga Krajowa 77 została zamknięta, a policjanci kierują ruch na objazdę. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny, gęsty dym nad Przemętem w Wielkopolsce. Jest apel do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa, w której miały znajdować się m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana. Szybko trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, największy ogień udało się już ugasić.
10: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, teren objęty pożarem, doprowadzić do całkowitego ugaszenia tego pożaru. W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
8: Okoliczności pożaru będą wyjaśniać śledczy. Na zachodzie Polski upały, nawet 30 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia, obowiązują głównie w lubuskim oraz części zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. W pozostałej części kraju również upalnie, poza północnym wschodem Polski. Najzimniej dziś na Suwalszczyźnie, tam 20 stopni i możliwe opady. Jutro jednak wysokie temperatury mają ustąpić.
6: SK2 News, Trzebnica.
11: Krzysiek Staszkiewicz, nowe pogotowie w Siechnicach. Na terenie kompleksu byłej elektrociepłowni Czechnica powstała podstacja pogotowia ratunkowego. Na początku będzie działał jeden, a docelowo dwa zespoły, które wesprą działanie wrocławskiego pogotowia. Podstacja ma skrócić czas dojazdu karetek w tej części regionu. Kolejne telefoniczne oszustwo w powiecie trzebnickim. Ofiarą padł 26-latek. Oszuści podszywali się pod pracownika banku. Mężczyzna stracił 80 tysięcy złotych. Trzebnicka policja przestrzega przed tego typu oszustwami.
12: Mamy południe, przed nami kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów, a także mini muzyczna podróż w czasie na nas czeka. Będzie też wkrętka Kamila Nosera. Warto zostać z Radiem SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Kleo na muzyczny początek tej godziny.

0: utwór też z latem może się kojarzyć jak najbardziej. Urszula, dmuchawce, latawce, wiatr, gramy wam w Radiu SK2. On nie lata, ale za to wkręca. Kamil Nosel w Radiu SK2, czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo. Czy ja się dotelefonowałam do pani San?

0: Sandry z wylotu, tak? Proszę pani, do Egiptu 16.
1: Słucham.
0: Wytłoczona Iwana po tej stronie, proszę pani. I teraz tak, widzę, że hotel zmienił wam, jeśli chodzi o pożywienie, to będzie w resorcie obok, bo wy jesteście w Red, a w Blue będzie stołówka. Będzie pani miała możliwości, proszę pani, dojazdu?
1: No dobrze, ale to jak my się właśnie mamy tam dostać?
0: To już mówię, są podstawione Meleksy, proszę pani, no i tutaj, proszę pani, Meleksem to się najszybciej robi.
1: To nie będzie tam jakiegoś problemu z tym?
0: Znaczy, jedyny
1: tam...
0: problem jest taki, że jeżeli, proszę pani, tam więcej osób też się zdecyduje na te dojazdy, no to wtedy, proszę pani, mogą podstawiać Meleksy bez akumulatorów. Trzeba będzie mieć we własnym zakresie. Tu wchodzi, proszę pani, albo akumulator, albo powerbank.
1: Nie, no wie pani, to jest po prostu jakaś kpina. My się dowiadujemy dopiero przed wylotem. Takie informacje, dlatego to
0: jest... A gdzie jest jakiś problem? W czym tutaj kłopot? To może coś wyjaśnię?
1: Wie pani, co może w tym, że po prostu ustalaliśmy inaczej, a teraz po prostu wychodzą jakieś inne rzeczy i to...
0: Nie. Problem by był, gdybyście musieli, proszę pani, we własnym zakresie dojechać. A to nie musicie we własnym, ponieważ hotel jest zobligowany, żeby podstawić Meleksy dla was.
1: Ale proszę panią, ja nawet nie mam wyobrażenia, jaka to jest odległość. Ja tam jadę pierwszy raz, więc wie pani co, ja naprawdę nie wiem, mam coś decydować, gdzie ja nawet nie wiem tak naprawdę, gdzie ja się będę znajdowała.
0: To może inaczej zapytam. Weźmie pani ze sobą powerbank albo jakiś akumulator, żeby mieć do tego Meleksa?
1: No ale wie pani co, w ogóle mnie to po prostu bawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd z

0: nie wiem tak naprawdę, gdzie ja się będę znajdowała.
1: To może inaczej zapytam. Weźmie pani ze sobą powerbank albo jakiś akumulator, żeby mieć do tego Melexa?
0: No ale wie pani co, w ogóle mnie to po prostu bawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd.

0: Przepraszam, ale wybaczy pani, ale Meleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego
1: no,
0: prościej jest...
1: Ja mam Meleksa obsługiwacz, przepraszam bardzo. Czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jestem Meleksem i z jakimiś akumulatorami? Proszę pani.
0: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?
1: Proszę pani, może ma, może nie. A czy to ma znaczenie w tej dyskusji?
0: Jakby
1: bo
0: pani
1: ja teraz
0: miała,
1: nie rozumiem.
0: Jakby pani miała, to powiem pani tak. Jazda na Meleksie to jest coś w pograniczu rower, proszę pani, i zwykły samochód.
1: Rozumiem, ale ja tutaj nie liczyłam na to, że ja będę jeździła jakimiś Meleksami, jadąc.
0: Przepraszam, bo się pani uniosła, to ja może do szefa panią przełączę. Panie Dawidzie?
2: Kwiatuszku, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Minia, weź bo... Jezusie! Boże drogi! Nie, no ja cię zabiję! Lusel wkręca.

Zagram wam utwór zespołu, który sam w swoim portfolio ma singla o nazwie Wehikuł Czasu, ale my przenosimy się na 8 lat przed jego wydaniem, czyli do roku 81. Wtedy zespół Jam, bo oczywiście o nim mowa, zaczął nagrywać single radiowe i wtedy też na małym winylu zmieściły się dwa utwory, znana wszystkim Whisky, a także Puff, który usłyszymy już teraz w Radiu SK2.

właśnie, takie kwiatki dla wszystkich mam, gramy w ich święto. Flora i Maciej Musiałowski. Choć wiadomo, że każdy lubi co innego, jedna mama woli dostać kawę.

właśnie, takie kwiatki dla wszystkich mam, gramy w ich święto. Flora i Maciej Musiałowski, choć wiadomo, że każdy lubi co innego, jedna mama woli dostać kawę.

0: Takie praktyczne podejście do spraw też trzeba docenić. Wszystkiego najlepszego.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
7: Popłyniemy razem.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
8: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
9: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
8: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.

0: koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić.

0: Może teraz zespół Big Day mógłby nagrać aktualizację tego właśnie kawałka. Dzień gorącej wiosny, bo dzisiaj miejscami w kraju nawet 30 stopni na termometrach. Więc nie powiem trzymajcie się ciepło, bardziej powiem, żeby dla każdego po prostu starczyło tego cienia. Tu Radio SK2, zbliża się 13. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Nowy samochód Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW czynny od 6 do 22. No More Rent. Wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi. Nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka. Jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin

0: Promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na alior.bank.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20.

0: salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20...
3: Żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: W Trzebnicy dziś po południe zapowiada się naprawdę ciepło. Temperatury wzrosną do 27 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, co może przynieść delikatne ochłodzenie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się jednak silniejszego wiatru, który może nieco utrudnić jazdę. Temperatura spadnie do 26 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Trzebnica za godzinę.
10: Jest 13. News Desk i 2. Jakub Konieczkowicz. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję w tej sprawie ogłosił przed chwilą premier Donald Tusk. A przypomnijmy, w niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
11: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa.
10: Mówił premier Donald Tusk. Aleksander Miszalski oficjalnie przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Wybory na nowego prezydenta muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Tragedia na przejeździe kolejowym w Belgii. 4 osoby nie żyją po zderzeniu szkolnego minivana z pociągiem. Do wypadku doszło dziś rano na północy Belgii. Według doniesień tamtejszych mediów zginął kierowca i 3 pasażerów, w tym 2 dzieci. Jak podała spółka zarządzająca belgijską koleją, szlabany na przejeździe były opuszczone i paliła się czerwona sygnalizacja świetlna. Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zdarzenia. Bułka, Kochalski, Grabara na bramkę. Bednarek, Pyrka, Kędziora w obronie. To część powołanej przez Jana Urbana polskiej kadry na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród biało

szósty dzień mamy. Mamy sporo słońca, mamy dużo pewnie do zrobienia teraz. Mamy też, mamy 13. Mamy też o tej porze coś dla każdej mamy.

0: Kaśka Kowalska w SC2 i w 10 hitów bez reklam. Antidotum Kaśki Kowalskiej, antidotum, którego szukają mieszkańcy Bieszczad, jest o tym głośno. Antidotum na niedźwiedzie, niedźwiedzie, które nie boją się ludzi, podchodzą coraz bliżej. Zwierzakami nawet zajęła się policja.
1: Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują.
0: Ale jak wstają z czworaka na dwie łapy, to chcą udowodnić, że nie są po miodzie pitnym.
2: SK

0: Papa Dance w SC2. Wow, wow, jaki hitowy Disneyland. I to lepszy taki niż we Francji. A jeśli wybieracie się do Disneylandu i będziecie przejeżdżać autostradą A4, mam bardzo dobre wiadomości. Koniec opłat na A4. Bramki mają zniknąć na A4 pomiędzy Gliwicami i Wrocławiem. SK2. Teraz przed bramkami będą korki, ale strzelać to od szampana.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
8: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w

0: tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099.

0: kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Darka Zawiało, Wisupro w SC2 i tego Wam życzę, aby każdy szef dzisiaj Wam powiedział, że robota zrobiona jest z Supro. Za chwilę godzina 14, więc pierwsza zmiana kończy, a druga po newsach w SC2 zacznie z Agnieszką Chylińską całą zabawę.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki.
5: Tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, dzięki dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
11: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
12: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: I po reklamie.
8: Dziś po południe w Trzebnicy zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry pokażą aż 27 kresek. Słońce będzie dominować, a wiatr umiarkowany, więc jakość powietrza może być średnia. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się silniejszego wiatru, co może utrudniać jazdę. Temperatura w nocy spadnie do 26 stopni. Jutro nadal słonecznie, z maksymalną temperaturą do 20 kresek. W czwartek niewielkie zachmurzenie i 19 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
9: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zamordował 26-latkę, po czym uprowadził ich córkę. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie Norwega Ingebrigta G. Chodzi o sprawę z 2022 roku. Do morderstwa doszło w Oświęcimiu. W pierwszej instancji mężczyznę skazano na dożywocie. Więcej wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
10: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mie. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroków części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności, to ze względu na dobro dziecka.
9: Ingebrigt G. będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie. W Norwegii jednak nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok sądu pierwszej instancji zostanie podtrzymany, mężczyzna spędziłby w więzieniu maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas.
11: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
9: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W mObywatelu można obecnie skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka,

0: Obserwuje się około 1,5 miliona z nas.
1: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
0: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W mObywatelu można obecnie skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka,

0: Wręczyło prezenty, nie zabrakło także czegoś na słodko.
1: SK2 News, Trzebnica.
2: Tu Kacper Michalak. Tylko w tym roku dolnośląska policja zatrzymała ponad 500 osób w związku z przemocą domową. To oznacza, że rok 2026 może być pod tym względem rekordowy. Takie statystyki zostały przekazane podczas ostatniej konferencji, na której przedstawiciele różnych instytucji dyskutowali o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Policja prosi o zgłaszanie tego typu zdarzeń. A już jutro w Zespole Szkół w Miliczu uczniowie będą promować zdrowie i profilaktykę uzależnień. To w ramach kolejnej już trzeciej edycji Dnia Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.
3: Ale fajnie, jak ktoś urodził się w Dzień Mamy, no lepszego prezentu po prostu już nie trzeba i to każdego roku. Ale oprócz tego, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Mamy, to też są przecież ci, którzy się imieninują. Ewelina, Paulina, Filip, Angelika, Angelika, jak kto woli. Im dzisiaj składamy życzenia, ciekawe czy mamy pamiętały.

A może dzisiaj obiadek u mamy w SC2 wydłużamy porę lunchową. Jest 14, 3,5 minuty po w ofercie same smakołyki, klasyki, dżem, Magda Fem i takie na powroty do domu. Agnieszka Chylińska-Kowalski, witajcie.

0: Przy takim hicie randka na pewno będzie udana. Rendezvous w swoim szlagierze. Kombiak w SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Teraz czytam jeszcze w internecie a propos randek piękności i urody. Chirurdzy alarmują, że coraz więcej pacjentów chce twarzy AI. Po prostu coraz więcej ludzi przychodzi do gabinetów ze zdjęciem siebie, tylko to zdjęcie jest poprawione przez sztuczną inteligencję. Ale po co od razu operacja plastyczna? Wystarczy krem z dobrym filtrem.
1: SK2.

0: Magda Fam, jej kąsające gitary i niech nigdzie nie odchodzi, bo teraz w SK2 lecimy. A gdzie dokładnie?
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Do 1991 roku. To jest rok, kiedy uruchomiono na świecie pierwszą stronę internetową www. A w kinach premiera miała miejsce filmu Terminator 2 i Milczenie Owiec także, a świat nie milczał, bo w 1991 przecież odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory. I o tej wolności usłyszymy w jednej z najważniejszych ballad w historii polskiego rocka, na wydanym w 1991 kultowym albumie Detox grupy Jam znajdziemy ten numer.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Sen o wiktorii. Sen o zwycięstwie. W SK2.

0: Tak jest, numer, który puka do waszych telefonów, abyście na niego głosowali. W gorącej polskiej dwudziestce nie ma miejsca jak dom w SC2. Dom, tak jak u was, tak i jest to jego ulubione miejsce. Mroza, w którym może się ogrzać, a za chwilę wrócimy do temperatury pokojowej z Rafałem Brzozowskim w SC2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
7: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
6: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
7: To nawet lepszy początek.
8: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
9: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie.

0: Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: Bez te dwa perfekty z kawałkiem The Police, Every Breath You Take, czyli każdy oddech twój. Jeszcze perfekt z Grzegorzem Markowskim, a teraz już gra Łukasz Drapała, który m.in. z tą grupą wystąpi 29 maja. W Lubsku panowie będą koncertować. A za chwilę 15 i w ST2 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Wyjdzie wam na zdrowie. Wyjątkowa akcja z okazji Dnia Matki w Bilickim Centrum Medycznym Dbamy o Mamy. Od 26 do 29 maja. Cytologia i testy HPV. Konsultacje z dietetykiem połączone z analizą składu masy ciała, pomiary ciśnienia i cukru. Wszystkie konsultacje są bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Na wydarzenie zapraszają starosta bilicki Łukasz Rokita i prezes zarządu Bilickiego Centrum Medycznego Zbigniew Król.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
14: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food, strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
15: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
16: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
17: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
15: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
0: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
3: I po reklamie.
4: Przygotujcie się na popołudniowe ciepło w Trzebnicy, bo termometry pokażą aż 28 kresek. Niebo będzie prawie bezchmurne, co sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc nie przeszkodzi w planach. Jakość powietrza pozostanie przeciętna. W nocy jednak spodziewajmy się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. Jutro nadal słonecznie, ale temperatura spadnie do 20 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Trzebnica za godzinę.
5: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta, jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę, a przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
6: Jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panem sekretarzem podyskutować.
5: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby ustalają przyczyny tragicznego zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Doszło do niego na północy kraju. Zginęły 4 osoby, 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o okolicznościach tego wypadku?
7: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd, mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
5: Kondolencje po tragedii złożyły już belgijskie władze, a także m.in. szefowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jeszcze w czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego, a odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy kołowy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
3: SK2 News, Trzebnica.
8: Tu Kacper Michalak. Pozbawili wolności i pobili. Lubińska policja zatrzymała 3 obywateli Uzbekistanu, którzy pobili 22-letniego obywatela Tadżykistanu. Mężczyźni grozili mu nożem, żeby wsiadł do samochodu, następnie wywieźli go za miasto i pobili. Uzbecy usłyszeli zarzuty, grozi im do 5 lat więzienia, o czym piszemy na sk.pl. Przewrócona ciężarówka przy S5. Do zdarzenia doszło dziś rano na trasie w kierunku Poznania. 58-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Policja z Trzebnicy apeluje o ostrożność na drodze.
9: Wtorek w pięknym, pełnym słońcu o 15:02 w sumie minuty już po. Trochę też wieje, ale to dobrze, bo łapiemy wiatr w żagle i razem pędzimy przez to popołudnie. Czy stoicie właśnie w korku, siedzicie w robocie, na kanapie w domu, albo tam wracacie lub czekacie na obiad, który miał być 5 minut temu. A już godzinę go nie ma. To mam dla was to, co najlepsze i to już teraz.
3: Najlepsze polskie hity. SK2.
9: Same muzyczne petardy, największe polskie klasyki i hity, które znacie lepiej niż własny pin do karty. Sylwia Grzeszczak na Dzień Dobry w SC2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, gwiazdy tegorocznego męskiego grania Westy 2. Nareszcie. A teraz o wicepremierze, który wyglądał jak gwiazda, ale Hollywood. Szef MON, piszą dzisiejsze gazety. Władysław Kosiniak-Kamysz powitał ostatnio amerykańskie myśliwce F-35, ale na odbiór maszyn ubrał się jak Tom Cruise z filmu Top Gun. No, ja tutaj widzę te zdjęcie, no, identycznie, jak sklonowani dosłownie. Ta sama fryzura, zaczes, okulary. To tylko potwierdza, że politycy to są nieźli aktorzy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

0: Sandra Razer w SC2. Lepiej niż teraz, 15.30. Szybki przegląd najważniejszych informacji w SC2. Konkrety ma dla was Jakub Konieczkowicz.
1: Żołnierka trafiła do szpitala po pożarze wojskowego busa. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Zachodniopomorskiem. Pojazd spłonął całkowicie. W środku były dwie żołnierki. Jedna z nich trafiła do szpitala, drugiej nic się nie stało. Przyczyny wybuchu ognia są ustalane. Są zarzuty dla myśliwego. Według śledczych miał przywłaszczyć prawie 2 miliony złotych. To w 2024 roku miał defraudować pieniądze z konta koła łowieckiego w Szczecinie. W tym czasie był skarbnikiem. Postawiono mu też zarzuty ukrycia dokumentacji finansowej oraz posiadania broni palnej bez pozwolenia. Grozi mu do 10 lat za kratami. Za oddanie i pracę zostali odznaczeni. Strażacy, którzy gasili ogromny pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, zostali dziś docenieni. Medale i awanse podczas odprawy otrzymało łącznie około 600 strażaków. A przypomnę, pożar Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu.

0: Czuciu, czuciu, powiew lata w SC2, Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. Letnie trendy także w modzie. Wkrótce zaleją ulice najmodniejsze buty na lato 2026 roku. Tutaj czytam. Polskie i zagraniczne gwiazdy będą zakładać na swoje stópki, uwaga, klapki premium tak zwane, baleriny tego lata i sportowe sandały.
1: SK2.
0: Tylko jak sportowe sandały, to pamiętajcie o skarpetach, bo będą otarcia kurza stopa.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje na dzień mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie.

0: Konkursie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: tracisz w twarz.
1: Beszcze 2 grają tylko najlepsze polskie hity. A co gra w newsach? O 16 Jakub Konieczkowicz między innymi powie, kiedy zostanie przywrócony ruch pociągów po wczorajszym wypadku na Mazowszu.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
12: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
13: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
12: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.

0: Szczególne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: Popołudnie w Trzebnicy zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry pokażą aż 28 kresek. Niebo będzie niemal bezchmurne, więc słońce będzie nas przyjemnie ogrzewać. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, ale za to jakość powietrza nie zachwyci. Wieczorem i w nocy czeka nas zmiana. Wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę. Jutro jednak znów wrócą słoneczne chwile, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
3: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie dożywocie, a 25 lat więzienia za zabójstwo w Oświęcimiu. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki. Musi też zapłacić po 200 tysięcy złotych dziecku i ojcu zamordowanej kobiety. Rozprawa ponownie była niejawna, a wyrok dla Norwega jest już prawomocny. Najwcześniej w czwartek uda się przewrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Wczoraj na niestrzeżonym przejeździe tir dosłownie wbił się w jadący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom pomimo wykolejenia składu nie stało się nic poważnego. Na miejscu trwa podnoszenie drugiego członu wykolejonego pociągu. Ma się zakończyć jeszcze dziś.
4: Po usunięciu składu będzie sprawdzane torowisko, w jakim zakresie ono jest uszkodzone. Na pewno została uszkodzona też sieć trakcyjna. W optymistycznym wariancie będzie to czwartek, natomiast na ten moment ciężko jednoznacznie to doprecyzować.
3: Mówił nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie. Przypomnę, do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Przyczyny ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg, także tych elektrycznych oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, bo teraz najmłodsi użytkownicy zbyt często o nich zapominają.
5: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
6: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
7: Ja tylko na skateparku zakładam.
8: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
3: A policja przypomina, że brak kasku może skutkować mandatem do 100 zł dla rodzica lub opiekuna.
1: SK2 News, Trzebnica.
9: Tu Kacper Michalak. Bezpłatne badania, konsultacje oraz porady zdrowotne, które pomogą zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie. To propozycja prezentu dla kobiet z okazji Dnia Matki. Od dzisiaj do piątku w Milickim Centrum Medycznym trwa akcja Dbamy o Mamy. Szczegóły na stronie placówki. 3 miliony złotych dla LKS-u Barycz-Sułów. To pieniądze Ministerstwa Sportu i Turystyki przekazane klubowi w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich Orły. Ministerialne wsparcie to połowa kosztów budowy boiska. Drugą połowę wyłożył sponsor strategiczny Baryczy, firma Tarczyński.
10: Wiosna i to piękna, pełną gębą. Po co martwić się o tej porze myciem naczyń, jak jest po godzinie 16, skoro można umyć samochód i to przy najlepszych polskich hitach.

0: 12 minut po 16, Lady Pangi, stacja Warszawa. W stacji SK2, najbardziej polskiej, jest też Arturo Jarząbek, który powie wam prawdę, jak mama.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień Matki w Polsce przypada 26 maja i tutaj nic się nie zmienia, bez względu na to, jaki to jest dzień tygodnia. I choć dzisiaj kojarzy się głównie z kwiatami, laurkami i telefonem do mamy, to historia tego święta jest dużo ciekawsza. W Polsce początki Dnia Matki sięgają lat 20. ubiegłego wieku. Po I wojnie światowej pomysł przywędrował do nas z zachodu, a dużą rolę odegrał wtedy Polski Czerwony Krzyż. Początkowo nie było jednak konkretnej daty. Święto organizowano raczej jako akcję społeczną i wychowawczą. Dopiero z czasem 26 maja na stałe wpisał się do kalendarza. Co ciekawe, Polska należy do mniejszości krajów, które mają własną datę Dnia Matki, bo w większości państw, m.in. w USA, Niemczech, Japonii czy w Kanadzie, święto obchodzone jest w drugą niedzielę maja. Są też bardziej nietypowe terminy. W Norwegii na przykład świętuje się w lutym, a w Argentynie w październiku. Natomiast w Indonezji dopiero w grudniu. Sama idea Dnia Matki ma jednak dużo starsze korzenie. Już w starożytnej Grecji i Rzymie oddawano cześć boginiom matkom. Współczesna forma święta narodziła się natomiast w Stanach Zjednoczonych dzięki Annie Jarvis, która chciała upamiętnić swoją mamę i doprowadziła do ustanowienia oficjalnego Święta Matek. I to właśnie dzięki niej święto mamy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Jest piękniej, nie narzekamy, Kaja. SC2, za chwilę kombi i Black and White. A to w jakich kolorach kręci się świat? W newsach SK2, 16:31, Jakub Konieczkowicz.
1: Został pobity i wywieziony za miasto przez znajomych z pracy. To w Lubinie na Dolnym Śląsku 22-letni obywatel Tadżykistanu został pozbawiony wolności przez 3 mężczyzn z Uzbekistanu. Ci grozili mu nożem, następnie wywieźli go i pobili. Obywateli Uzbekistanu udało się zatrzymać jeszcze tego samego dnia. Usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Liczba ofiar epidemii Ebola w Centralnej Afryce wzrosła i wynosi co najmniej 220 osób. Liczba zakażonych szacowana jest na ponad 850 osób. Walkę z epidemią ma komplikować rzadki szczep wirusa, odporny na poprzednie szczepionki. Opracowanie nowej, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, może potrwać od 6 do 9 miesięcy. To już trzeci taki budynek w Polsce. Przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie otwarto nowy dom Ronalda McDonalda. Rodzice i bliscy małych pacjentów mogą tam bezpłatnie mieszkać podczas leczenia. Budynek ma 20 rodzinnych pokoi i pierwsze rodziny zamieszkają w nim już za parę tygodni.

0: przebędzie.
1: Bracia Sikorscy w SC2, młodość. A młodemu różne pomysły do głowy przychodzą w niedzielę, i to w tę najbliższą. Czytam, że estoński kaskader Jean Rosé zrobi sobie półkilometrowy spacer w Warszawie. Ale nie w parku, jak człowiek, tylko na linie rozpiętej między Pałacem Kultury a Warsaw Tower ma ten śmiałek spacerować na wysokości 40 piętra.
2: Jest wysoko, nie? No jest wysoko.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
10: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
9: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
10: To nawet lepszy początek.
11: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
12: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają.
19: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
20: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
18: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
21: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Biedronka bierze kaucję na siebie.
24: Tak jest.
23: Od 25 do

0: 2 budka suflera i kiedyś takie powiedzenie było, cały czas jest. Palec pod budkę, bo za minutkę budka zamknięta, nie ma klienta, ale spokojnie, dzisiaj to klientów było dużo. Zwłaszcza w budkach z kwiatami, nie brakowało ich i nie brakuje, no bo w końcu jest dzień mamy, a od mamy z obiadku wraca Łukasz Zduńczyk najedzony i będzie wam serwował same najlepsze smakołyki muzyczne i tylko polskie po godzinie 17. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na Wrocławskim Rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
6: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
7: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjny. Luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Wyjdzie wam na zdrowie. Wyjątkowa akcja z okazji Dnia Matki w Bielickim Centrum Medycznym Dbamy o Mamy. Od 26 do 29 maja. Cytologia i testy HPV. Konsultacje z dietetykiem połączone z analizą składu masy ciała, pomiary ciśnienia i cukru. Wszystkie konsultacje są bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Na wydarzenie zapraszają starosta bielicki Łukasz Rokita i prezes zarządu Bielickiego Centrum Medycznego Zbigniew Król.
11: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
1: I po reklamie.
14: Wieczorem w Trzebnicy czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą około 20 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Nie musimy się jednak martwić o deszcz, bo opady nie są przewidywane. Wiatr będzie umiarkowany z prędkością do 15 km na godzinę, więc nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach. Ciśnienie będzie stabilne, co oznacza, że nie powinno być żadnych niespodzianek pogodowych. To wszystko na teraz, a już za chwilę w SC2 Trzebnica usłyszymy.

0: usłyszycie najnowsze wiadomości.
1: Jest 17. Newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki prawomocny już wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki.
2: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański. W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części wyroku dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, do morderstwa 26-latki doszło w Oświęcimiu w 2022 roku. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Nie będzie żadnej cenzury, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka w sprawie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O zakaz wypowiedzi publicznych dla polskiego astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a pismo trafiło także do części ministrów.
3: Ta sprawa musi zostać w całości wyjaśniona między zainteresowanymi stronami. Nikt tutaj żadnej cenzury z całą pewnością nie będzie wprowadzał.
1: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Polsa zarzuca Uznańskiemu-Wiśniewskiemu m.in. kwestionowanie zaangażowania agencji w realizację programu IRIS 2. Astronauta z kolei twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to m.in. próba cenzury. Tworzą komiksy, nagrywają filmy, a także rapują tematami przewodnimi emerytura, renta i urlop macierzyński. Dzieci z Sosnowca w ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

0: Klaudia Masalerz, jestem nauczycielem muzyki. Właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
1: A w projekcie ZUS w Sosnowcu uczestniczy ponad 20 szkół podstawowych.
2: SK2 News, Trzebnica.
3: Tu Kacper Michalak. Syreny alarmowe, działania ratownicze i ewakuacja ludności to plan ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i reagowania kryzysowego kolejnych we Wrocławiu. Tym razem służby będą symulować sytuacje kryzysowe na wrocławskim Nadodrzu. Start jutro o 8.30. W sobotę upamiętnią milicką legendę. Przed nami 15. edycja rajdu rowerowego Drucha Bolka połączona z piknikiem jego imienia. Czekają nas 3 trasy rowerowe i 1 piesza. Meta na terenie kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu między 11 a 13.
4: I już prawie 3 po 17, czyli już można wyjść z pracy i aż by się prosiło zapytać: mamo, co dzisiaj na obiad? Nie dziś, niech mamy sobie dzisiaj odpoczywają, wszystkiego najlepszego życzymy. I dla mam ja oczywiście zagram, bo yo cię kocham. Depres na pewno się pojawi w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Video w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a król polskiego stołu już niedługo może zyskać odpowiedni tytuł. Polski rosół, słuchajcie, może zostać specjalnie uhonorowany. Taki pomysł w Warszawie się pojawił, konkretnie w Muzeum Pałacu w Wilanowie, żeby wpisać rosół na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Znaczy, wiecie co, no moim zdaniem na tej liście to przede wszystkim powinien się znaleźć schabowy z mizerią, a rosół powinien być na liście leków refundowanych.
1: SK2.
0: No bo podobno sprawdza się na te różne tam dolegliwości żołądkowe, zwłaszcza w niedzielę po sobocie. Tak słyszałem. A my gramy dalej. Teraz prawdziwy klasyk. Sen o Warszawie, od Wilków w SC2.

0: Artur Gadowski w Radiu SK2. Przy nim to można huknąć, przy nim to można ryknąć w samochodzie w korku. Wtedy trochę spokojniejsi wracamy do domu. Chyba tak to działa. To są najlepsze polskie hity. Za 26 minut będzie godzina 18. No i wielki szacun dla Szwedów, słuchajcie. Bo Szwecja jako pierwszy kraj w Europie, uwaga, został uznany jako kraj wolny od dymu tytoniowego. Bo odsetek dorosłych osób palących, które codziennie palą papierosy, spadł poniżej 5%. No to jest naprawdę niezły wynik, tylko ja się zastanawiam, czy to była taka zwykła ankieta, czy Szwedzi się do tego badania przyłożyli, prawda? Mam nadzieję, że przynajmniej tym Szwedom kazali huchnąć, albo sprawdzili, jak kto często wychodzi na przerwę w pracy.
1: SK2 Autopromocja.

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food, strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
7: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 km komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
8: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
9: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
7: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
10: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Gramy najlepsze polskie hity i najlepsze polskie duety. Sanach i Dawid Podsiadło w Radiu SK2. Mamy dzień mamy, tak tylko przypominam. Poświętujmy trochę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, w których powiecie coś jak mama. Co może taka typowa polska mama powiedzieć o tej porze na chwilę przed 18, wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Powiedzcie w nich coś jak mam.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
3: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
5: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają
9: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
10: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
8: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
15: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Chodnieczkowicz. Uwaga kierowcy, wypadek na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z tirem. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Na miejscu wypadku są utrudnienia. Sprawa jest pilnie wyjaśniana, zaznacza Marcin Kierwiński, szef MSWiA. To w sprawie fałszywego alarmu, przez który ostatnio siłowo służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta.
16: Bardzo intensywne śledztwo policji, CBZ. Pionów śledczych. Myślę, że bardzo szybko wrócimy do Państwa z informacjami.
15: Śledztwo w tej sprawie wszczęła też gdańska prokuratura. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieustalona osoba za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 zgłosiła rzekomy pożar oraz zagrożenie życia dziecka. Na pewno jeszcze w tym roku, po 23 latach, ma wrócić obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami. Te, jak zapewnia resort, mają być wprowadzane stopniowo, by uniknąć nagłego wzrostu zapotrzebowania na apteczki.
0: Minuta 20 po godzinie 18. Teraz bardzo ważne pytanie. Czy są jeszcze jakieś otwarte kwiaciarnie, w których są jeszcze jakieś ładne kwiaty? Świętujemy razem Dzień Mamy, a wy na Messengerze Radia SK2 podrzucacie teksty, które polska mama mogłaby o tej porze wypowiedzieć. No i Bartek daje znać, że on zazwyczaj o tej porze słyszał pytanie, czy już wyciągnął to mięso z lodówki, jak prosiła mama. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co o tej porze powiedziałaby polska mama.
1: Najlepsze polskie hity.
0: Łukasz Zduńczyk, polecam się. Yeah.

mamy, a mamy się nie mylą. Ryszard Rynkowski z takim klasykiem na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity, no i świętujemy Dzień Mamy, a wy podrzucacie teksty mam, które mogły paść o tej porze w głosówkach na Messengerze Radia SK2, co zazwyczaj wieczorem mówi polska mama. Tak o tej porze po godzinie 18, jak już wróci z pracy i Ola mówi, że kiedyś to słyszała od mamy, a teraz sama to mówi, bo jest mamą. Pierwsze słowa po powrocie z pracy, ale tu jest syf, tylko ja w tym domu sprzątam. No to jest prawdziwy klasyk, prawda? Bo jeżeli było czysto, jak mama wracała z pracy, to coś się wtedy wydarzyło. To był znak, że przed przyjazdem mamy coś tam się działo w tym domu, prawda? Wy też dorzucajcie teksty, które można usłyszeć od polskich mam wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A jeżeli kiedyś mama coś mówiła, a teraz wy tak mówicie, jakiś tekst przejęliście od mamy, też możecie podrzucić w głosówce. A ja gram Oskara Cymsa. SK2.

0: Ten numer może podbić wakacyjne playlisty w tym roku. Gorąca nowość na antenie Radia SK2, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gips w duecie z Igo, a ja mam nowe informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego, słuchajcie. Bo jak wiecie, odszedł z Barcelony, ale jeszcze nie znalazł nowego klubu, ale podobno dostaje oferty. Teraz Amerykanie go kuszą. Zespół Chicago Fire jest nim zainteresowany, ale na razie nie wiadomo, czy Lewandowski się zdecyduje, żeby tam przejść i wyemigrować za ocean. No wiadomo, no Lewy musi najpierw z żoną przegadać, prawda? Bo tam za oceanem to raczej zamiast tańczyć baciatę z Hiszpanami, to oni wolą w bejsbola pograć.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków.

0: odcinków wyremontowanych ulic.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.

0: wiesz też.
1: Ale ten numer kołysze. Można przy niej odlecieć. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. No ale dobra, tego muzycznego smutku nam wystarczy. Chłopaki nie płaczą. O tym T-Love po 19 zaśpiewa.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, Bryska, Dżem czy Agnieszka Chylińska to niektóre z gwiazd tegorocznych Bornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wydarzenie to odbędzie się już w ten weekend na targowisku miejskim, a szczegóły znajdziecie na sk.pl. W oczekiwaniu na weekend można wybrać się na przykład do wrocławskich kin i warto, jeśli lubicie sagę Gwiezdnych Wojen, bo na ekrany w ten weekend wszedł Mandalorian i Grogu. Szczegóły w sieci.
1: Punktualnie godzina 19, wracamy do najlepszych polskich hitów. Słodycze ze sklepowych półek znikają w zawrotnym tempie. Kwiaty to już pewnie dawno temu zniknęły. A ja jadę razem z wami na wieczorne spotkanie z mamą. A jeśli mama gdzieś daleko mieszka, to teraz myślę, że jest dobry moment, żeby do mamy zadzwonić. Kamil Kowalski, który był przede mną, pochwalił się, że wysłał mamie kwiaty, bo mama daleko mieszka, ale o kwiatach nie zapomniał. Może to jest dobry pomysł. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
17: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity.
17: SK2.

a my lubimy jej głos. Bardzo wakacyjna bletka na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Takie numery, które pasują do przepięknej wakacyjnej pogody za oknami. No i słuchajcie, zaczął się ten jeden z najpiękniejszych momentów w roku, czyli sezon na polskie truskawki, uważam za otwarty. Ja się wam pochwalę, dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie zjadłem polskie truskawy. Były przepiękne, zrobiło mi to dzień, sprawiło mi to niesamowitą przyjemność. Zwłaszcza, że nie ja za te truskawki płaciłem, tylko moja mama. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co wam dzisiaj zrobiło dzień? Co zrobiliście przyjemnego? Jaka przyjemność was spotkała? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. I ja przyjemnie gram. Honorata Skarbek już teraz w SC2.

0: bez powietrza.
1: W Stanach w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a już w niedzielę w Warszawie, słuchajcie, będą się działy rzeczy przerażające. Pewien szaleniec planuje przejść po linie 180 metrów nad ziemią. Znany slackliner, czyli człowiek, który zawodowo chodzi po linie, Jan Rose z Estonii, planuje przejść między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Właśnie na linie, między Warsaw Tower a Pałacem Kultury, odległość 500 metrów. Na małej linie 180 metrów nad ziemią. Ja dla pana Jana mam tylko jedną radę. Niech on nie mówi o swoich planach żonie i mamie, bo jak się dowiedzą, to mu to raz dwa z głowy wybiją.

0: nową polską muzykę. To Maciek Skiba w Radiu SK 2. Nowość prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli wam się ten numer podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Maćka, klikajcie tam plusiki. Na szczycie ostatniego notowania waszej listy hitów hymn męskiego grania i to drugi tydzień z rzędu. Jeśli chcecie, by ekipa Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut na szczycie zostali, no to też głosujcie na sk2.pl, a może powinni ustąpić miejsca. To wszystko w waszych rękach. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18, a za niecałe dwa tygodnie specjalna gorąca polska dwudziestka, bo będziemy w stolicy polskiej piosenki na festiwalu w Opolu.
1: SK2. Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, dzięki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lot.

0: To, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i Carla Fernandez w Radiu SK2. Oskar Cyms ostatnio przez przypadek mikrofonem uderzył się w ząb i sobie ten ząb na koncercie wybił. Miejmy nadzieję, że dziura już została uzupełniona. I za chwilę gramy dalej. Zostańcie ze mną, bo po 20 gram wasz ulubiony hit, czyli męskie granie prosto ze szczytu gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: Warsaw Music Festival.

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Tak dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Z tej strony Kacper Michalak. Żmigrodzkie smoki zatańczą w rytmie disco. Przed nami Żmigrodzkie Dni Smoka. W tym roku w mieście zagrają w piątek Masters i Roxy, a w sobotę Sławomir oraz Tymek. Nie zabraknie parady smoków, żmigrodzkiego biegu smoka oraz strefy gastro, a także zabawy z DJ-ami, wesołego miasteczka i stoisk handlowych. To wszystko na targowisku miejskim w Żmigrodzie już 29 i 30 maja. Zaprasza burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski.
12: I już mamy punktualnie godzinę 20. Mam nadzieję, że wszystkie polskie mamy teraz odpoczywają, mają czas dla siebie, że dzieci głowy nie zawracają, że dom jest posprzątany, że jest wszystko w jak najlepszym porządku. A ja dla wszystkich mam zagram. Powiem wam, że moja mama na przykład bardzo uwielbia zespół Kombi od wielu lat. I ja na pewno Kombi zagram w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Ona też dzisiaj świętuje. To mama Alana w Radiu SK2, Edyta Górniak. Podobno są w bardzo dobrych relacjach z Alanem. Ostatnio syn pomagał jej tworzyć piosenkę. A przed nami Daria Zawiałow, która chyba jeszcze mamą nie jest, a wczoraj wystąpiła wspólnie z Arturem Rojkiem na gali rozdania Fryderyków. A teraz nie daje nam ziewać i zabiera nas w podróż polonezem do kina. Szerokości wszystkim życzymy. To jest SK2.

0: się.
1: Nie, nie, nie, ta przygoda dopiero przed nami. Lato się zbliża. Sami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, bo w Radiu SK2 gramy najpiękniejsze klasyki polskiej muzy.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Gramy piosenki, które znają i śpiewają pokolenia. I teraz, zdaniem niektórych, największy polski hit wszechczasów. Niektórzy mówią, że to pierwszy w historii polski protest song. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. To jest hymn zbuntowanej młodzieży lat 60. I niektórzy twierdzą, że ta piosenka to jest manifest polityczny. A to nie jest prawda, słuchajcie. O tym opowiedziała w mediach społecznościowych córka Czesława Niemena, Natalia Niemen. Skąd wziął się pomysł na tę piosenkę?
3: Była jedna relacja z jedną osobą, która uśmiechała się do mojego taty, poklepywała go po ramieniu, a za tymi plecami jego wbijała w te plecy przysłowiowy nóż.
1: No to posłuchajmy jednego z największych polskich hitów wszechczasów. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, już teraz.

0: Czujecie to? My już nie czekamy na wakacje. My już teraz zaczynamy lato. Teraz jesteśmy na jakiejś rajskiej wyspie pod Palemką nad morzem. Kleo w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. No i bardzo ciekawe wieści z Hiszpanii. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że być może niebawem będziemy mieli kolejnego polskiego piłkarza w FC Barcelonie. Bardzo ciekawie się zrobiło, słuchajcie. Podobno FC Barcelona, a konkretnie trener Barcy, jest zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora, który teraz gra dla FC Porto. Także trzymamy kciuki, bo jak Lewandowski z Barcelony odszedł, no to Szczęsny nie ma kolegi, nie ma z kim plotkować tam na ławce. Nie ma kogo na grilla zaprosić, no bo weź takiego Hiszpana na grilla zaproś. Paei na grillu nie zrobisz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie.

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: To jest Radio SK2 i Ladypunk, który dzisiaj świętuje. Wczoraj ten zespół dostał Złotego Fryderyka na gali rozdania Fryderyków. Zostali nagrodzeni za całokształt twórczości. A my w Radio SK2 gramy właśnie takich najlepszych polskich artystów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Co?

0: będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie. Co?

0: Mija w Trzebnicy odzyskała trzy dzwony, które podczas II wojny światowej wywieziono z miasta. Trzebnickie dzwony trafiły do kościołów w Stuttgardzie, skąd powróciły w ramach projektu Dzwony dla Pokoju. O dzwonach, ich historii i tym, jak to się stało, że wróciły one do Trzebnicy, rozmawiałem z proboszczem bazyliki, księdzem Piotrem Filasem. W kwietniu 2026 roku w Trzebnickiej Bazylice miała miejsce dość ważna uroczystość, ponieważ wasza parafia i bazylika odzyskały po ponad 80 latach zabytkowe dzwony, które przed laty były tutaj w Trzebnicy zainstalowane. Później zostały wywiezione w trakcie wojny do Niemiec. No właśnie, zacznijmy od tego, co to za dzwony, jaka jest historia tych dzwonów.
1: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W ogóle trzeba popatrzeć na to trochę szerzej, no bo najpierw trzeba wrócić do roku 2021. Diecezja Rotenburg-Stuttgart wpada na taki pomysł, taki projekt, dzwony pokoju dla Europy. Zwrot dzwonów, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione na teren III Rzeszy, z terenów, w których my tutaj mieszkamy, wtedy należących do Niemiec. Te dzwony po wojnie były składowane na tak zwanym, to się tak potocznie nazywa, cmentarzysku dzwonów. Niektóre spośród 100 tysięcy ocalały, kilka tysięcy. Te dzwony były zabierane w celu przetopienia na broń. Taka była najprostsza idea. Nasze dzwony trzebnickie przetrwały z prostego powodu. One zostały tam posegregowane na kilka kategorii, a nasze są cenne, bo są zabytkowe, więc wojna się zakończyła i na szczęście dla naszych dzwonów one po prostu przetrwały. I one później, po wojnie, zostały chyba w latach 50. rozparcelowane po niemieckich parafiach. Cmentarzysko to było w Hamburgu, natomiast dzwony do nas powróciły z diecezji Stuttgart i powróciły, co jest ciekawe, z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi. Więc to było też takie opatrznościowe. My nie jesteśmy pierwszą diecezją, która te dzwony otrzymuje, bo już kilka diecezji i w Polsce, i w Czechach te dzwony otrzymało. Natomiast gdzieś mniej więcej 2 lata temu nasza kuria otrzymała taką propozycję, że dzwony z archidiecezji wrocławskiej mogą wrócić. Ksiądz kanclerz do mnie zadzwonił, poinformował mnie, że są 3 dzwony, 2 z bazyliki, 1 z Lasu Bukowego. Przedstawił taką nawet konkretny opis tych dzwonów. Tak tylko podam przykład. Największy z 3 dzwonów został odlany w 1706 roku we Wrocławiu. Jego średnica wynosi 720 mm, a waga około 210 ton. I wtedy mieliśmy taką okazję spotkać się z biskupem pomocniczym diecezji Stuttgart-Rotenburg i on wtedy nam wytłumaczył, na czym polega ta idea i jak oni to widzą. Czyli taki został ułożony harmonogram, taka procedura, jak to będzie wyglądało, bo to trzeba było też podpisać umowę z diecezją w Stuttgarcie, a archidiecezją wrocławską. Tutaj trzeba było tam spełnić wymogi państwa niemieckiego, bo te dzwony są użyczane, chociaż pochodzą z tego miejsca, no takie jest prawo. Natomiast ciekawe jest to, że myśmy w ogóle przeszli taką długą i dosyć intensywną drogę, bo byliśmy przekonani, że nam zabrali Niemcy 3 dzwony i że te 3 dzwony były zawsze na wieży. Bo teraz mamy 3 dzwony. Gdzieś tam nie ma opracowań, ale w świadomości, w obiegu, w różnego rodzaju świadectwach ktoś sobie przypominał, że dziekan Bochenek przy okazji milenium te dzwony ufundował. Ksiądz Bogdan znalazł w ogłoszeniach parafialnych, że rzeczywiście ten największy dzwon ważący tonę 200 został ufundowany z okazji milenium, ale nic nie ma na temat 2 dzwonów, które są po bokach. I to była taka pierwsza zagadka, której nie potrafiliśmy rozwiązać. Wtedy, ponieważ wiedzieliśmy, że ten największy dzwon dwutonowy nie zostaje zwrócony, ponieważ on znajduje się w innym miejscu poza diecezją Rotenburg-Stuttgart, zostały zwrócone tylko 2 dzwony, więc pierwsze takie myśli, czy to moje, czy na Radzie Parafialnej, że wybudujemy jakąś dzwonnicę obok bazyliki. Oczywiście to się wiąże z przedstawieniem projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, wiąże się to z zaakceptowaniem tego projektu i tak szliśmy w tym kierunku. Na początku marca dzwony przyjechały do Trzebnicy i wtedy, chociaż mieliśmy dokładny opis, ale jakoś tak sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą takie małe. I doszedłem do wniosku, przekonałem Radę Parafialną, że nie ma potrzeby budować oddzielnej wieży, takiej sygnaturki, tylko poprosimy Wojewódzkiego Konserwatora o pozwolenie na zbudowanie takiej konstrukcji i postawimy te dzwony na wieży obok tych, które istnieją, żeby

prostu nie utrudniać sobie życia. Kiedy nawiązałem kontakt z pewną firmą, która miała instalować te dzwony i taki mechanizm, żeby one mogły być ze sobą synchronizowane i mogły dzwonić razem, to ten pan, który tam przyszedł, nagle uświadomił nam, że my nie musimy niczego budować, bo po pierwsze te dwa dzwony, które są po bokach, Niemcy nie zabrali. Dlaczego? Nie wiemy i pewno się już nigdy nie dowiemy, no bo wiemy, że plebania spłonęła, tam mogły być jakieś informacje, dlaczego tak się stało. Natomiast ten główny rzeczywiście został ufundowany przez dziekana i parafię i to potwierdzało te odkrycia, które zrobił ksiądz Bogdan. I nagle, kiedy ten pan tam spacerował sobie, patrząc na ten stary mechanizm, który aktualnie nie działa, mówi do mnie: proszę księdza, te dwa dzwony zostały zabrane z konstrukcji nad prawym dzwonem, jak patrzymy od strony bazyliki. Jak się przyglądnąłem, to rzeczywiście tak jest. Tam po prostu jeszcze niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, dwa, te najmniejsze, które z tej całej piątki były, czyli wtedy

niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, dwa, te najmniejsze, które z tej całej piątki były, czyli wtedy

0: De facto teraz jesteśmy na takim etapie, bo musimy znowu przygotować projekt, przedstawić prośbę, że te dzwony po prostu wrócą w miejsce oryginalne. Spróbujemy je ze sobą połączyć mechanizmem, no i pewno przyjdzie taka chwila, że one zabrzmią już w całości, czyli jako 5 dzwonów.
1: Co ksiądz poczuł, gdy pierwszy raz usłyszał o tym, że dzwony z Trzebnickiej Bazyliki, które przed laty zabrano, wywieziono do Niemiec, odnalazły się? Co wtedy się w księdza głowie pojawiło? Jakaś nadzieja na to, żeby je odzyskać? Pomysł może, jak je wykorzystać? Czy raczej obawa, czy ten projekt powrotu dzwonów uda się wam w ogóle zrealizować?
0: Na początku uczucia były mieszane, bo z jednej strony do mnie dotarło, że ktoś nam te dzwony zabrał, o czym po prostu kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że one tam zawsze po prostu są. Natomiast jak zaczęliśmy to analizować, no to kolejna taka refleksja, że to jest historyczna chwila, bo jednak ktoś coś zabrał, nie miał do tego prawa, mimo wszystko, bo to była część integralna bazyliki. No i teraz próba taka, co z tym teraz zrobić, bo wiadomo, jest taka świadomość, że my musimy logistycznie opracować transport tych dzwonów na wieżę. Na samym początku nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądało. Miałem świadomość wielkości tych, które teraz są, ale tak powoli jakoś tam, jak następowały te spotkania, czy to we Wrocławiu, czy tutaj w Trzebnicy, bo delegacja z Niemiec przyjechała, żeby to wszystko na miejscu zobaczyć, to jakoś tam takie światełko wtulone już się pojawiało, że to można wszystko ogarnąć. A potem jak odkrywaliśmy z czasem, że tych dzwonów było 5, że one są z tego miejsca, w którym zostały zabrane i że tam nic wielkiego aż tak bardzo nie trzeba będzie robić, no sobie pomyślałem, że tak ma być. Oczywiście to się wiąże też z takim zorganizowaniem tej uroczystości, bo zwrot to jedno, natomiast ten projekt zakłada taką integrację pomiędzy tymi środowiskami, gdzie dzwony do tej pory biły, a naszą wspólnotą, czy to parafialną, czy sanktuaryjną. Bo tutaj w tym projekcie strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też takie wymowne, że oni czuli taką więź pomiędzy swoją parafią, która jest pod wezwaniem świętej Jadwigi, a naszym sanktuarium, miejscem, gdzie jest grób świętej Jadwigi. Potem oni przyjechali, więc takie pierwsze momenty zapoznawania się były dość oryginalne. Strona niemiecka zaproponowała taką procesję światła w sobotę wieczorem. Tutaj po takich naszych wspólnych rozmowach przeszliśmy małą ścieżką świętej Jadwigi z zapalonymi świecami. Oni przygotowali takie teksty, w których no, czuć było taki klimat przeprosin, ale też klimat takiej otwartości, że to, co miało być takim złem, bo one miały być przetopione na broń, staje się teraz w tym momencie darem, bo te dzwony mają, ten projekt ma nazwę Dzwony Pokoju, więc tutaj w tym wszystkim po 80 latach od zakończenia wojny taka nadzieja powróciła. A potem Eucharystia Niedzielna, tutaj też jest takich wiele ciekawych wątków, bo jest i biskup niemiecki, i biskup polski, są ministranci z Niemiec i ministranci z Polski. Oni wcześniej, ta grupa młodzieży miała taką integrację w liceum naszym trzebnickim. W sobotę po południu tam były rozgrywki sportowe, rywalizacja taka, takie spotkania. To wszystko bardzo ciekawie było jakoś tam przyjmowane. No i potem mieliśmy takiego grilla integracyjnego u nas na podwórku, na plebanii. Pogoda nam dopisała, bo tak dni przed nie zapowiadały, że będzie ciepło, a jednak było bardzo fajnie, tak jak być powinno. I to, że dużo ludzi między sobą rozmawiało, wymieniało poglądy, czasami nawet wymieniali się telefonami, no to widziałem na tych twarzach, że to rzeczywiście nie było takie sztuczne, tylko takie normalne, naturalne, choć niektóre tam refleksje, które gdzieś tam się na szczęście pojedyncze pojawiały, no one mogły mieć jakieś tam pytania, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Nikt historii nie cofnie, ani jej nie wymarza, ona po prostu miała miejsce prawie 90 już lat temu i jest bolesnym doświadczeniem, obyśmy wyciągali wnioski czy jakąś lekcję z tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i myślę, że warto patrzeć optymistycznie, z nadzieją w przyszłość.
1: Mówił ksiądz o tym, że te dzwony są zabytkowe. Czy to chodzi tylko o wiek? Czy może o to, z czego one były wykonane? Może coś udało wam się tam odczytać przy okazji dostarczania dzwonów do Trzebnicy?
0: Myśmy otrzymali taką dokumentację, w której one zostały dokładnie opisane, więc tutaj pod tym względem nie mieliśmy aż takich wielkich trudności. Na niektórych niektórych były nawet

0: te nazwy tej takiej kwalifikacji niemieckiej, tego takiego podziału wtedy, kiedy one zostały wywożone z Polski. To są dzwony, które no, mają swoją historię, bo tak jak wspomniałem, pierwszy został odlany w 1706 roku. Ten drugi, który u nas w Strzemicy w Bazylice pozostaje, pochodzi z XVI albo XVII wieku, bo tutaj do końca nie wiadomo. I ten trzeci pochodzi z roku 1758, czyli to wszystko świadczy, że one nie zostały odlane wczoraj, tylko mają kilka wieków, no i też mają swoją historię. Na każdym z tych dzwonów są jakieś tam cytaty, czy też jakieś takie płaskorzeźby w nawiązaniu do konkretnego dzwonu, bo one też pewno mają jakąś tam swoją nazwę. Natomiast to wszystko dopiero jest tak naprawdę przed nami, bo niektóre rzeczy po prostu myślę, że będą powoli jakoś tam odczytywane, sprawdzane na tyle, na ile oczywiście będziemy mieli dostępne źródła, bo to wszystko mimo wszystko jest taką trochę tajemnicą, bo jeszcze 2 lata temu nie do końca byliśmy świadomi tego, że ich nie mamy. Dopiero jak się pojawiła ta propozycja powrotu, to gdzieś tam powoli ta myśl przedzierała się przez naszą głowę, że coś nam zabrano podczas wojny. W naszej świadomości, tak mi się wydaje, bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, na pewno pozostanie niezniszczona bazylika i klasztor i zniszczone budynki wokoło. Czyli mamy taką świadomość, że jakby wszystko w nienaruszonym stanie pozostało, jeżeli chodzi o kościół czy klasztor. I tu nagle się okazuje, że tak nie jest, bo jednak tam gdzieś na początku wojny część należąca do całości bazyliki, czyli dzwony, zostały wywiezione. No i tutaj pewno pojawiały się też takie pytania, czy ten największy, czy jest jakakolwiek szansa. Dlaczego to jest tylko projekt jednej diecezji? Nie wiem. Prawdopodobnie jest to związane z biskupem, który to w 2021 roku jakoś tam zainicjował. Być może kiedyś następne, kolejne diecezje też tego projektu się podejmą albo będą się uczyły, jak to robić. No, ciekawe jest to, że te dzwony, te, które ocalały tych kilka tysięcy, no bo jednak jak popatrzymy, to z tych 100 tysięcy to tylko jakaś niewielka część ocalała, że one, taka była też sytuacja polityczna po wojnie, że nie mogły wrócić z terenów, z których zostały zabrane, no tutaj już musimy sięgnąć do historii, że zostały jakoś tam rozparcelowane po tych parafiach, że tam po prostu służyły. No i teraz oni też będą musieli tam sobie nowe gdzieś tam odrać i zainstalować. Myślę, że same dzwony to na pewno nie wszystko, bo gdzieś tam nawet w tych żartach, które krążyły podczas spotkania, biskup niemiecki powiedział, że jak one zostaną zainstalowane i połączone i zabrzmią po raz pierwszy, to chętnie jeszcze raz przyjedzie, żeby posłuchać, jak to brzmi. Padła nawet taka propozycja, że my jako polska strona powinniśmy przyjechać z taką rewizytą do Stuttgartu. No myślę, że to gdzieś tam część tych planów w jakiejś tam przyszłości niedalekiej zostanie zrealizowanych.
1: Do Trzebnicy trafiły 3 dzwony, nie ten największy, tylko dzwony nieco mniejsze. My skupiliśmy się na bazylice, no ale jeszcze jest ten trzeci dzwon, który, jak rozumiem, przed laty znajdował się w Lesie Bukowym. Co z nim się stanie? Jaki macie pomysł na ten dzwon?
0: Podobnie jak dzwony z bazyliki, on powróci do Lasu Bukowego. Ksiądz Andrzej, z tego co wiem, już tam podjął też kroki, żeby ten dzwon na tej małej wieżyczce kościoła w Lesie Bukowym po prostu zainstalować. To wszystko oczywiście, tak jak w przypadku bazyliki, wiąże się z uzyskaniem stosownych pozwoleń. W jednym i w drugim przypadku procedura się rozpoczęła, już są jakoś tam kroki pierwsze uczynione, czyli projekty już powstają, już była rozmowa wstępna z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wobec powyższego to wszystko toczy się takim normalnym rytmem i tutaj trzeba będzie składać te wszystkie potrzebne dokumenty, no i czekać na odpowiedź, czyli tutaj tak naprawdę daty nie da się przewidzieć.
1: A co dzieje się z tym największym dzwonem, który do Trzebnicy nie powrócił? Czy ma ksiądz taką informację?
0: Mamy jakichś tam konkretnych informacji. Ten dzwon, z tego co gdzieś tam jest dostępne w różnego rodzaju opracowaniach, znajduje się w Hamburgu, natomiast ksiądz Bogdan tutaj podjął jakieś tam kroki, żeby dokładnie się zorientować, gdzie on się znajduje, czy jest w konkretnym kościele, ponieważ do tej pory nikogo to nie interesowało, bo nawet tak do końca o tym nie wiedzieliśmy.
1: Jak na początku rozmowy ksiądz wspominał, informacje o tym, że te dzwony są, dostaliście od kurii. Kuria wrocławska otrzymała te informacje z Niemiec, ale jak rozumiem, tych dzwonów jest znacznie więcej, to nie są to tylko te trzy trzebnickie, czy wie ksiądz może? Ile takich dzwonów powróciło lub ma powrócić na Dolny Śląsk?
0: Ciekawe jest to, że w normalnych sytuacjach takie przekazanie zawsze miało taki schemat, że rozpoczynało się od przekazania takiego uroczystego w katedrze, a potem następnego dnia te dzwony czy te delegacje po prostu jechały do poszczególnych kościołów. Natomiast tutaj prawdopodobnie z racji tego, że mamy sanktuarium takiej rangi i mamy świętą Jadwigę, trochę inaczej ten schemat przebiegał, bo w tym roku to uroczyste przekazanie nastąpiło w Trzebnicy, a dokładnie za rok, w sobotę, nastąpi przekazanie do kilku następnych kościołów w katedrze, a potem w niedzielę te delegacje rozjadą się do tych poszczególnych kościołów. Jest ich kilka, ja nie mam dokładnej informacji na ten temat, ponieważ w pierwszej kolejności skupiliśmy się na dzwonach z Trzebnicy i wszelkie jakieś tam rozmowy, które były pomiędzy stronami, dotyczyły Trzebnicy. Ja podejrzewam, że teraz po takim przetarciu szlaków te rozmowy będą kontynuowane, jeżeli chodzi o te kolejne miejsca w naszej archidiecezji, do której dzwony powrócą.
1: Marzysz o karierze naukowej? Chcesz zdobyć pewny fach, a może dołączyć do służb mundurowych? 18 maja ruszy rekrutacja do szkół średnich z powiatu trzebnickiego. Na absolwentów podstawówek czeka bardzo bogata oferta edukacyjna czterech szkół z Trzebnicy, Obornik Śląskich oraz Żmigrodu. O tym, dlaczego warto wybrać się do liceum, technikum bądź zawodówek, rozmawiałem z dyrektorami poszczególnych szkół. Przed nami czas wyboru decyzji u absolwentów szkół podstawowych, jaką szkołę średnią wybrać, zatem jaką ofertę dla absolwentów ma liceum ogólnokształcące w Trzebnicy.
2: Magdalena Bielec-Janusiewicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy. W tym roku przygotowaliśmy dla kandydatów klas ósmych, dla kandydatów do liceum absolwentów klas ósmych, cztery profile, cztery kierunki kształcenia. Pierwszy z nich to humanistyczno-medialny. Na tym kierunku młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając materiał rozszerzony edukacyjny z języka polskiego, z historii, z języka angielskiego. Dodatkowo jest w tym profilu realizowana edukacja medialna, co również sprzyja rozwojowi zainteresowań w tym kierunku. Drugi profil, nasz niezawodny politechniczny. Tam przedmioty, które kształcone są na poziomie rozszerzonym, to fizyka, matematyka, także dodatkowe zajęcia z informatyki. Klasa C, klasa przyrodniczo-medyczna. Tam młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając tajniki biologii, chemii na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo wzmacnia się z matematyki podczas zajęć rozwijających kompetencje matematyczne. Klasa D to klasa geograficzna z sekcją sportową. Tam kształcimy na poziomie rozszerzonym młodzież z przedmiotu biologia, geografia, a także wzbogacony jest ten kierunek o dwie dodatkowe lekcje sportu, czyli dodatkowe dwie lekcje wychowania fizycznego. Każda z naszych klas objęta jest umową patronacką z Uniwersytetem Uczelnią Wyższą. Także humanistyczno-medialna klasa to Uniwersytet Merito we Wrocławiu, politechniczna to Politechnika Wrocławska, przyrodniczo-medyczna to Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i geograficzna z sekcją sportową to z kolei Akademia Wychowania Fizycznego.
1: To jest standardowa oferta, czy jakieś zmiany patrzące rok do roku się pojawiły?
2: To jest standardowa oferta, z tym, że w zeszłym roku w związku z zainteresowaniem profilem politechnicznym utworzyliśmy dwie klasy politechniczne. Dlatego mówię, że to jest taki nasz pewniak i taki mocny punkt. Wiemy, że młodzież poszukuje kierunków, na których może rozwijać się z przedmiotów ścisłych. Więc politechniczny to jest nasza mocna strona, ale także przyrodniczo-medyczny. W tym roku mamy, pochwalę się, finalistę olimpiady chemicznej, Miłosza Pamułę. Także chłopiec jest zwolniony z egzaminu maturalnego na poziomie chemii, otrzymując tym samym 100 punktów z tego egzaminu. Więc przyrodniczo-medyczny również jest takim stałym elementem, częstym wyborem uczniów, którzy widzą swoją przyszłość naukową.
1: Jak słyszymy, mocny nacisk kładziecie na edukację jako liceum ogólnokształcące. A co oprócz tej wiedzy, którą przekazujecie swoim uczniom, jest magnesem, który do Was przyciąga?
2: Myślę, że sport. Mamy doskonałą bazę sportową. W tej chwili odbywa się modernizacja terenu przyszkolnego, czyli boiska, bieżnie, infrastruktura także wewnętrzna, pokój fitness, siłownia, duża hala sportowa, plus jeszcze sala gimnastyczna. Doskonały sprzęt, który jest co roku roku według zapotrzebowania zakupowany, jest modernizowany. No i myślę, że sport, te dodatkowe zajęcia sportowe, doskonałe przygotowanie do turniejów, do powiatowych zawodów sportowych. Jesteśmy od 3 lat Złotą Sportową Sową. Jeszcze może dodam, na tyle dużą szkołą jesteśmy, że możemy stworzyć i zaproponować szeroką ofertę edukacyjną, bo przecież 4 bardzo różnorodne klasy, ale na tyle kameralną szkołą, że możemy zadbać o to, żeby się każdy czuł bezpiecznie i żebyśmy mogli indywidualnie podejść do ucznia. Więc

0: Tutaj łączymy takie dwie bardzo istotne funkcje, czego niektóre większe szkoły nie mogą po prostu, na przykład wrocławskie, zapewnić.
1: Zbliżamy się do rekrutacji na nowy rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy?
2: Małgorzata Bogaczyńska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 imienia Piotra Wostowica w Trzebnicy. W naszej szkole, w Powiatowym Zespole, mamy dwa typy szkół. Mamy szkołę technikum i szkołę branżową pierwszego stopnia. W technikum mamy profile technik grafiki, poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista. I w szkole branżowej pierwszego stopnia mamy różne zawody. Naszym profilem takim, gdzie robimy egzaminy zawodowe, jesteśmy miejscem egzaminacyjnym, to jest profil sprzedawcy, ale mamy we wszystkich zawodach wielozawodową szkołę, więc i mamy i kucharzy, i kelnerów, mamy mechaników samochodowych, mamy rolników, wszelkie zawody, jakie tylko mogą być, jeśli chodzi o szkołę branżową. Technikum, jak wiemy, to jest trudna szkoła, ponieważ trwa 5 lat i oprócz egzaminu maturalnego, który zdają uczniowie w klasie 5, muszą zdać jeszcze egzaminy zawodowe w 3 klasie i w 5 klasie i otrzymują tytuł technika, czyli jak gdyby to będzie już ich uprawniało do tego, żeby mogą wykonywać zawód. Czyli oprócz średniego wykształcenia, technicy również mają już dyplom technika, no i są wykwalifikowanymi pracownikami.
1: Co jest największym hitem? Jaki kierunek cieszy się w waszej szkole największym zainteresowaniem?
2: Wszystkie kierunki cieszą się dużym zainteresowaniem. W tej chwili bardzo popularny jest logistyk, ale graficy również, ekonomiści, handlowcy, informatycy. To są wszystko trudne kierunki, tak? Przede wszystkim kierunek informatyczny, grafiki, poligrafii, logistyk i potem ekonomista, handlowiec, jeśli mogłabym tak powiedzieć, w skali trudności, ale wszystkie kierunki jak gdyby cieszą się równą popularnością.
1: Jakie atuty ma wasza szkoła? Jakiś magnes, który przyciąga poza kierunkami?
2: Przede wszystkim myślę, że bardzo dobra atmosfera w szkole. U nas bardzo dużo się dzieje. Uczniowie się bardzo chętnie angażują w różne imprezy, jakiekolwiek mogą być. I jest po prostu tak, myślę, że taka atmosfera bardzo rodzinna i to mnie cieszy. Czyli nie tylko nauka, praca, konkursy, zawody. Mamy mnóstwo zawodów, mnóstwo konkursów, w których bierzemy udział w olimpiadach różnego rodzaju. I uczniowie nasi zdobywają bardzo wysokie miejsca w tych konkursach i zawodach i w olimpiadach przede wszystkim. Także różniste zainteresowania tutaj mają, ale przede wszystkim staramy się stworzyć dobrą atmosferę w szkole. Co świadczy o tym, że w tym roku otrzymaliśmy statuetkę Orły Edukacji. Zostaliśmy laureatami tej statuetki na całą Polskę. I to było w rankingu właśnie opinii, komentarzy, które były brane pod uwagę w badaniach. Także to jest dla nas ogromny sukces. Tak jak powtarzam, nauka dla nas jest priorytetem najważniejsza, edukacja, ale też przede wszystkim to, żeby uczniowie się czuli dobrze, żeby byli zaopiekowani, żeby była pomoc psychologiczna, pedagogiczna. Mamy mnóstwo zajęć profilaktycznych, projektów. Nasi uczniowie biorą udział w różnego typu projektach. Mamy różnego rodzaju kursy przez to organizowane i kurs prawa jazdy, kurs wózka widłowego, florysty, baristy. Odnawiamy się, remontujemy się. W tej chwili mamy w przebudowie boisko, będzie boisko do padla. To będzie jedyna szkoła, która będzie miała boisko do padla. No i odnawiamy też, tak żeby baza dydaktyczna była na miarę XXI wieku.
1: Przed nami rekrutacje do szkół powiatowych na kolejny rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół Zabornik Śląski?
3: Mateusz Błaszków, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich. Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich składa się z trzech typów szkół, z liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz technikum. Jeśli chodzi o technikum, tradycyjnie oferujemy dwa kierunki, technika reklamy oraz technika hotelarstwa. W przypadku liceum ogólnokształcącego będziemy dysponować miejscami w oddziale humanistycznym, matematyczno-geograficznym, biologiczno-geograficznym oraz tradycyjnie już od 3 lat w oddziale przygotowania wojskowego oraz planujemy dodatkowe utworzenie nowego kierunku klasy mundurowej, ale ze specjalizacją policyjną. Czyli taki kierunek, który będzie dotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli analogicznie do oddziału przygotowania wojskowego, który posiada certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeśli chodzi o tą klasę policyjną, obecnie tylko oczekujemy jeszcze na zatwierdzenie przez ministerstwo, także tutaj jeszcze potrzebujemy tej formalnej zgody ze strony ministerstwa. Jeśli chodzi o branżową szkołę pierwszego stopnia, tutaj też tradycyjnie klasa wielozawodowa, czyli uczniowie sami dobierają rodzaj praktyk realizowanych w trakcie nauki w szkole.
1: Co jest największym magnesem, który przyciąga do waszej szkoły? Te klasy mundurowe?
3: Na pewno też, ale przede wszystkim kameralność szkoły, indywidualizacja podejścia do każdego ucznia. Posiadamy dwa budynki, jeden przy ulicy Parkowej położony w pięknym parku, który nadaje takiej atmosfery i klimatu, prawda? Natomiast jeśli chodzi o budynek przy ulicy Wrocławskiej, tutaj przede wszystkim

0: wszystkim lokalizacja, czyli bliskość dworca PKP.
1: Pomów o chwilę jeszcze o tych klasach mundurowych. Była klasa, nazwijmy to, wojskowa, teraz dojdzie policyjna. Dlaczego poszliście w tym kierunku i dlaczego rozszerzacie go właśnie od tego nowego roku szkolnego?
0: Znaczy, to jest wyjście tak naprawdę z jednej strony w związku z potrzebami państwa, prawda, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa krajowi i tutaj wychodzimy tak naprawdę na przeciw zapotrzebowaniu właśnie na służby mundurowe i rozwój tych formacji. Tutaj dla nas to stanowi taki dodatkowy atut, ponieważ jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która posiada taki kierunek jak oddział przygotowania wojskowego, czyli można powiedzieć, że wypełniamy taką niszę na rynku edukacyjnym w naszym regionie. Chcemy po prostu zwiększyć atrakcyjność naszej oferty, żeby przygotować się też na te gorsze czasy, jeśli tak można powiedzieć, czyli ten nisz demograficzny, który niestety zagląda coraz większymi oczami w szkołach podstawowych, jest to zauważalne. Z drugiej strony to jest też kwestia takiego zainteresowania samych uczniów i takiej potrzeby rozwijania się właśnie w tej edukacji związanej ze służbami mundurowymi. Ta stabilność mimo wszystko zatrudnienia, czy to w policji, czy w wojsku, jest ważnym atutem na dzisiejszym rynku pracy.
1: Przed nami rekrutacja na nowy rok szkolny do szkół średnich z powiatu trzebnickiego. Jaką ofertę ma dla absolwentów podstawówek placówka w Żmigrodzie?
2: Aleksander Wrzeński, dyrektor powiatowego zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Żmigrodzie. Jesteśmy zespołem szkół, mamy dla naszej młodzieży, która teraz będzie szła do szkoły ponadpodstawowej, i liceum, i technikum, i szkołę branżową, wielozawodową. Liceum jest to, mamy dwa profile, profil humanistyczny i profil przyrodniczo-geograficzny z rozszerzoną biologią, geografią dla miłośników, że tak powiem, też podróżowania. Humanistyczne, jak sama nazwa wskazuje, oczywiście większy nacisk na przedmioty humanistyczne, język polski, historia. Mamy też cztery kierunki: technikum, technikum informatyczne, technikum programistyczne, technikum ekonomiczne i można powiedzieć nasze flagowe technikum żywienia i usług gastronomicznych. I jak już mówiłem wcześniej, szkoła branżowa, wielozawodowa, czyli kto w jakim zawodzie ma praktyki, chce się doskonalić, to też oczywiście do nas może przyjść.
1: Co jest takim głównym magnesem, który przyciąga do Was uczniów? Ta klasa gastronomiczna, o której Pan mówi?
2: Tak, klasa gastronomiczna na pewno, bo mamy bardzo nowoczesną pracownię i jedyną tak de facto w powiecie tutaj, jeśli chodzi o taki kierunek nauczania i właśnie warunki do nauczania zawodu technika żywienia. Mówiąc kolokwialnie, też kucharza, ale też oczywiście technik żywienia to nie tylko musi być kucharz, może być też w różnych zawodach powiązane z żywieniem można pracować. Ale też myślę, że tutaj magnesem jest, mam nadzieję, że tak jest też, atmosfera w szkole, tak? Jesteśmy oczywiście zawsze dla uczniów. Myślę, że tutaj nauczyciele starają się, kadra pedagogiczna, żeby uczniowie, każdy pojedynczy uczeń czuł się dobrze w naszej szkole i robią wszystko, żeby tak było.
1: Jeżeli chodzi o bazę, macie coś, co Was wyróżnia na tle innych szkół powiatowych?
2: Co do bazy, oczywiście mamy pełną, jeśli chodzi o zaplecze, mamy pełne wyposażenie, mamy pracownie nowoczesne, komputerowe. Oczywiście jest to też w innych szkołach, bo tu powiat stara się oczywiście równomiernie to rozkładać, także nie mówię, że inne szkoły nie mają tego. Mamy oczywiście salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, mamy bardzo duży kompleks boisk zewnętrznych, jak boisko zewnętrzne, korty tenisowe, boisko Orlik, boisko wielofunkcyjne, także ta baza, szczególnie też jeśli chodzi o dostęp do sportu, do ruchu, jest bardzo duża.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Ten sport jest dla każdego, choć nadal budzi sporo kontrowersji. Taniec na róże to dyscyplina sportu, która od kilku lat prężnie rozwija się w Trzebnicy. Trzebniczanki coraz chętniej chodzą na zajęcia z pole dance'u, by zadbać o swoje ciała i poczuć się w nim pewniej. Czym jest pole dance, jaki ma wpływ na nasze ciała i czy nadal kojarzy się z klubami go-go? Rozmawiałem o tym z instruktorką tańca Kingą Mamrot. Zaczniemy najprościej jak się da. Czym tak naprawdę jest pole dance?
2: Kinga Mamrot, właściciel szkoły tańca Pole Freak w Trzebnicy. Pole dance jest to dziedzina sportu współczesna, która tak naprawdę łączy i zrzesza ze sobą wiele różnych dyscyplin sportowych. Począwszy od akrobatyki, gimnastykę, kalistenikę, trening siłowy, taniec. Jest to współczesna forma ruchu.
1: Jak słyszymy, jest to dość szeroki zestaw dyscyplin sportowych. Łączy pole dance w sobie wiele elementów, czyli to nie jest chyba ten taki klasyczny taniec na róże, jak go pewnie wiele osób kojarzy z klubami czy dyskotekami.
2: Myślę, że jest to bardzo dalekie od tego, z czym jeszcze pewna pula ludzi to kojarzy. Nie da się ukryć, że jest ten pierwiastek sportu, który z tym klubem go-go zawsze będzie kojarzony, tak? Dlatego, że sam początek pole dance'u, o ile zaczął się od tańca indyjskiego Malak Hamp na palach, o tyle później z czasem we współczesności przeszedł właśnie w kluby go-go i dopiero następstwem tego, wiele lat później, mogliśmy gdzieś tam poznać taką dyscyplinę sportową, jaką jest pole dance. Więc no niestety zawsze będzie gdzieś tam to z tym kojarzone, no bo te kluby były pierwsze. Natomiast no jest to znacząca różnica. My jako pole dancerki uczymy się wykonywać figury, przejścia akrobatyczne, łączymy to w wiele różnych elementów razem na róże i to naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co można zobaczyć w klubach.
1: No i chyba najlepszy przykład tego był w roku 2017, gdy pole dance został zaklasyfikowany właśnie jako dyscyplina sportowa już oficjalna.
2: Tak, tak. Pamiętam do dziś akurat w telewizji była pokazywana scena ze szkoły tańca, w której aktualnie się uczyłam, także to dla nas też było mega przeżycie. Tych szkół wtedy było niewiele, na cały Wrocław może 5 tak naprawdę. I myślę, że też fajnie po tym czasie to wszystko pokazuje, że gdzieś tam ten sport zyskał uznanie wśród ludzi. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy tych szkół w samym Wrocławiu już około 20 i jest to sport, który jest po prostu rozpowszechniony. Każdy tak naprawdę ma okazję już go spróbować. Wiele lat temu, jak zaczynałam i gdzieś na przykład szło się w okolice znajomych, to bardzo ciężko było trafić na osobę, która też trenuje. A dzisiaj, kiedy poznajemy ludzi, to bardzo ciężko spotkać osobę, która chociaż raz nie spróbowała.
1: Czyli dużo zmieniło się w świadomości, pewnie też Trzebniczan, o czym za chwilkę sobie porozmawiamy, ale jeszcze tak tytułem wprowadzenia. Ile lat miałaś, zaczynając swoją przygodę z pole dance'em i co cię do tego skłoniło?
2: Miałam 16 lat, byłam 2 miesiące po 16 urodzinach i tak naprawdę zainspirowała mnie do tego moja siostra. Kiedyś usiadłyśmy w salonie i ona mi pokazała filmik na YouTubie. Pokazała, że jest taki sport, jest taka dziedzina. Ona bardzo by chciała pójść, zapisać się i sprawdzić, ale ona się wstydzi powiedzieć rodzicom. No bo to jeszcze były takie czasy, nasi rodzice są bardzo otwartymi ludźmi, natomiast to jeszcze były takie czasy, gdzie o tym pole dance'ie się niewiele mówiło. No ja tak mówię, dobra, pokaż.

0: Obejrzałam ten filmik i sobie myślę, no ładne, wydaje się też łatwe. No dobra, no to ja też chcę. Taka byłam trochę kopiara. No i poszłam do rodziców, oni powiedzieli jak najbardziej. Okazało się, że gdzieś tam też taty, jakaś znajomy, znajomej też trenował. No i tak się tak naprawdę to rozpoczęło. U siostry to raczej była taka ciekawość i to, że to wchodziło. Ona też tak naprawdę w tym momencie żyła w większym mieście. Kiedy ja miałam 16 lat, to moja siostra już miała 23, więc ona już poznała Wrocław, poznała Poznań. Tam już to było obecne w życiu codziennym i po prostu chciała spróbować zobaczyć, jak jest. No i ja od niej skapiłam po prostu.
1: Z dobrymi efektami, bo od tej siostry tak naprawdę historia się zaczęła i trwa do dziś, między innymi w Trzebnicy, gdzie funkcjonuje na co dzień wasza szkoła. Prowadzone są zajęcia. No właśnie, jakiego typu? Czy jest to tylko i wyłącznie klasyczny taniec na róże, czy też jego różnorodne warianty, bo tych jest kilka, exotic, pol choreo, czy high heels. Czym tak naprawdę one się różnią?
0: Tak naprawdę w szkole dysponujemy wszystkimi rodzajami zajęć. Rzeczywiście pole dance jest bardzo obszerny. To jest tak, że każdy jest w stanie znaleźć taką formę pole dance'u, która jemu odpowiada. Sam pole dance jest rodzajem aktywności, w której uczymy się figur na róże i łączymy je w następnej kolejności w kilka elementów, tworząc tak zwane kombosy. I to jest taki czysty pole dance. Natomiast mamy również jego odmiany, takie o jakich wspomniałeś, czyli m.in. exotic pole dance. Jest to taniec na platformie, w butach, na platformie ze szpilką. To jest to, co niestety jest często mylone właśnie i kojarzone z klubem Go-Go, natomiast również to nie ma nic wspólnego z takimi tańcami, które są w klubie. Mamy pole choreo, czyli zajęcia, które są wykonywane w oparciu o muzykę. Tam uczymy się stricte tańca przy róże, bez butów, na kolanikach. Zazwyczaj pole choreo łączy w sobie więcej tych rodzajów tańca typu balet, jazz. Tam naprawdę można się wyżyć artystycznie, nie ma w ogóle żadnych ograniczeń i jeżeli chodzi o poboczne zajęcia, które prowadzimy w studio, no to oczywiście jest to high heels, czyli już zajęcia bez rury, natomiast w butach na szpilce, no bo my generalnie jesteśmy taką placówką, że tak powiem, taneczno-akrobatyczną.
1: No to skoro już zahaczyliśmy tą akrobatykę, też rozszerzyliście swoją działalność o zajęcia, nazwijmy to powietrzne. Jakiego typu konkretnie?
0: Prowadzimy aktualnie zajęcia z szarf, tak naprawdę dla dzieci już od 5 roku życia oraz oczywiście dla młodzieży i dorosłych, a także z kół cyrkowych. Zarówno szarfy, jak i koła są po prostu podwieszane na suficie i można gdzieś tam poczuć tą magię ruchu w powietrzu.
1: Pole dance, jak każdy sport, ma dobry wpływ na ludzkie ciało, bo rozwija różne partie mięśniowe i tak dalej. Co właśnie daje paniom, które trenują taniec na róże w różnych wariantach dla ich ciał ten sport?
0: Przede wszystkim dzięki temu, że tak jak wspomniałam na początku, jest to dyscyplina, która zrzesza ze sobą wiele różnych dyscyplin sportowych, takich właśnie jak taniec, trening siłowy, kalistenika, akrobatyka, która szlifuje nasze ciało pod każdym kątem. U nas nie ma partii, która zostaje zaniedbana. Doskonale nam się wzmacniają mięśnie głębokie, mięśnie core. Świetnie, naprawdę świetnie oddziałuje na plecy i brzuch i tego ukryć się nie da, dlatego że to są partie, które są u nas przewodnie dominujące. Doskonale także rozwija koordynację ruchową. No i nie ma co ukrywać, że często mamy taką obawę, że idąc na pole dance, zaraz nam się rozrosną barki i będziemy się czuły mniej kobiece, a jest zupełnie odwrotnie, dlatego że te nasze barki, te nasze ręce, nasze ciało nabiera zarysów mięśni. Ono się wyszczupla, stajemy się smuklejsze, stajemy się bardziej umięśnione, natomiast wciąż jest to bardzo subtelne i delikatne. Pole dance jest dziedziną sportu, która jest świetną alternatywą dla treningu siłowego, dla treningu kalistycznego, dzięki której tak naprawdę możemy ukształtować tą sylwetkę.
1: A czy pole dance w pewien sposób zmienia też psychikę kobiet? Że wybierając się na zajęcia właśnie z pole dance'u, czujecie się bardziej kobiece, bardziej pewne siebie? Czy to też jest jakiś taki plus zajęć, co po prostu pozwala paniom poczuć się lepiej w swoich ciałach?
0: Zdecydowanie jest tak, że zajęcia działają na plus dla naszej psychiki, naszego poczucia ciała i naszej pewności siebie. Nie wynika to z tego, że pole dance uczy nas jakiejś seksualności, ale myślę, że w dużej części wynika to z tego, że pole dance uczy nas, że nasze ciało może znacznie więcej. Niezależnie od tego, jak wyglądamy, ile mamy lat, ile ważymy, nasze ciało robi super rzeczy i robi więcej niż tylko fajnie wygląda. I pole dance też jest taką dyscypliną, która jest tak naprawdę dla każdej z pań. No i dla panów też. Niezależnie od tego właśnie jak wyglądamy, jaki mamy typ sylwetki, możemy przyjść i trenować. I często jest tak, że kiedy wchodzimy na salę, to jest też takie błędne przeświadczenie, które mamy, że kiedy myślimy o pole dancerkach, to myślimy o młodej, szczupłej dziewczynie, umięśnionej, chudziutkiej, a tak wcale nie jest. Kiedy wchodzimy na salę, to w końcu mamy tą różnorodność. Widzimy różne panie w różnym wieku, o różnej wadze. Tak naprawdę te rozmiary są od XS do XL i każda z tych pań

0: ma miejsce dla siebie, dla każdej z tych pań jesteśmy w stanie ułożyć program. Każda z tych pań może się rozwijać i robić świetne rzeczy. I myślę, że to, że kiedy wchodzimy na salę i mamy, tak jak u nas, 8 innych kobiet i obserwujemy je, to nagle się okazuje, że jest tyle różnych ciał i naprawdę każda z nas może trenować i robić ten sport. To nie jest sport zarezerwowany wyłącznie dla młodych, szczupłych nastolatek. To jest sport naprawdę dla każdego. Super się obserwuje tam wzrost pewności kobiet u siebie, kiedy mamy tą samą grupę na poziomie podstawowym i na przykład 7-8 miesięcy później na poziomie średnio zaawansowanym. Dziewczyny na początku, jak przychodzą, jednym z takich najczęstszych pytań jest to, czy mogą ćwiczyć w leginsach, czy mogą mieć bluzę na sobie i przychodzą tak ubrane, jak najbardziej tylko mogą. A z czasem jest tak, że one tak, z auta idą już przebrane w krótkich spodenkach w staniku sportowym. Wchodzą na salę, rzucają torbę, no sorry, ja tylko szybko się przebiorę i normalnie przy nas się przebierają całościowo. Z czasem następuje takie obycie z ciałem, że to, co chciały zasłaniać na samym początku, staje się dla nich normą, czymś pięknym, one to w pełni akceptują i nie mają żadnego problemu z tym, żeby przebrać się na sali przy wszystkich, czy w ogóle wbiec tak prosto z samochodu. To jest też piękne. To jest też piękne, bo to widać, jak te kobiety robią progres mentalny, tak? I mają w końcu taką akceptację i szacunek do swojego ciała, na jaki po prostu zasługują.
1: Dobrze, że o tym wspomniałaś, bo to było kolejne pytanie. Kim są tak naprawdę uczestniczki zajęć? Czy faktycznie jest to tak bardzo różnorodnie? Czy na przykład panie w średnim wieku dominują? Jak ta struktura wiekowa wygląda?
0: Jest generalnie tak, że pole dance jest ogólnodostępny, to znaczy na sali spotykają się panie, które pracują na co dzień jako panie sprzątające, które pracują w zawodach medycznych, które pracują w branży beauty. Tak naprawdę sala zrzesza każdą jedną osobę, każdy jeden zawód. To jest taki tak ogromny przemiał, naprawdę z każdej branży człowiek jest w stanie kogoś poznać, no bo to jest po prostu miejsce, gdzie to się nie liczy, jakby jaki zawód wykonujesz na co dzień. I to jest też niesamowite, mogę powiedzieć, że u nas zaczynają się zajęcia od 5 roku życia. Nie mamy górnej granicy, natomiast nasza najstarsza kursantka ma w tym momencie 67 lat.
1: To faktycznie pokazuje, że pole dance jest dla każdego bez względu na wiek. No ale właśnie, wspomniałeś o tym, że najmłodsze grupy to są te grupy 5-letnie i to też jest taka pewna kontrowersja przy tańcu na róże, przy pole dance, czyli zajęcia dla dzieci. Co sprawia, że rodzice zapisują swoje córki właśnie na zajęcia z pole dance'u w tym wieku?
0: Uważam, że to, że jest to sport wszechstronny, który ogólnie rozwija ciało, koordynację ruchową. Tak naprawdę to nie jest sport, który powinien się w ten sposób kojarzyć. Jeżeli komuś dzieci w stroju sportowym się kojarzą źle, no to nie jest problem z tym sportem, tylko problem ma ta osoba. Rodzice chcą, żeby ich dzieci były sprawne. Pole dance ma w sobie gimnastykę i zawiera elementy akrobatyczne. Gimnastyka jest królową sportów. Sama, gdybym miała dziecko, to bardzo bym chciała, żeby ono wykazywało wolę pójścia na pole dance, bo wiedziałabym, że będzie miało świetnie wzmocniony kręgosłup, że będzie elastyczne. Dodatkowo to są wciąż zajęcia grupowe, więc mamy ten aspekt taki socjalizacji z grupą, pracy z grupą. Jednocześnie no, stawiamy też na rozwój tego dziecka. Siła, koordynacja, elastyczność, rozciągnięcie. Myślę, że też te umiejętności takie społeczne, typu praca z dziecko, trener, trener, dziecko, praca w grupie, praca zespołowa. Pamiętajmy też, że pole dance jest ogólnym przełamywaniem barier i granic. Gdzieś tam dzieci też czują ból, no nie ma co ukrywać, ale rura jest dosyć bolesnym sportem, dlatego że występuje tam po prostu siła tarcia, tak? Więc te dzieci też mają wyzwania pewnego rodzaju, żeby gdzieś tam się utrzymać na tej rurce i one też przełamują swoje bariery, dokładnie tak samo jak dorośli. Te dzieci też się chwalą. Tak naprawdę jest to sport, który rozwija dzieci, młodzież i dorosłych wszechstronnie.
1: A czy zdarzyło się w waszej historii, żeby na przykład matka przyprowadziła swoją córkę na zajęcia? Albo tak jak w przypadku twoim, siostra, siostrę?
0: Ja powiem więcej. My mamy takie duety cały czas na zajęciach. Mogę powiedzieć, że przez 7 lat prowadziłam jedną grupę zaawansowaną, która za mną przyjechała z Wrocławia i właśnie w tej grupie miałam też mamę i córkę. I to są właśnie dziewczyny, które zaczęły razem we Wrocławiu. I naprawdę tych duetów mama plus córka jest sporo. No w tym momencie jest tak, że ci rodzice też chcą coraz więcej czasu spędzać z tymi dziećmi i szukają jakiejś fajnej formy rozrywki i chodzą do nas i na szarfy, i na rurę, i na koła. To są moje ulubione duety. Ja uwielbiam patrzeć na tą siłę mama plus córka, na to, jak one się wzajemnie wspierają, motywują i w ogóle, że one mają wspólną pasję, mają jeszcze dodatkowy ten bodziec, który je łączy.
1: Ile osób trenuje w waszym klubie? Czy to jest jakaś stała liczba? Czy to też się dynamicznie zmienia? I tak naprawdę jak często prowadzicie zajęcia? Dzień w dzień, 2 razy w tygodniu? Jak bardzo wymagającym sportem jest pole dance?
0: Jeżeli chodzi o funkcjonowanie

0: Planowanie studia to pracujemy od poniedziałku do soboty, przy czym codziennie odbywają się zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne. Zajęcia grupowe liczą maksymalnie 8 osób, trenujemy w kameralnych grupach, no bo dzięki temu możemy maksymalnie indywidualnie podejść do każdego uczestnika. Pomimo tego, że są to zajęcia grupowe, no to jednak chcemy, żeby każdy czuł się zaopiekowany i mógł progresować. Jeżeli chodzi o ilość godzin takich zajęć grupowych mamy pomiędzy 3 a 5 godzin dziennie. Na każdej z grup jest 8 osób. Jak często trenują kursanci? Tak naprawdę to znowu zależy od nich samych, od ich możliwości, od ich chęci, preferencji. Są kursantki, które trenują raz w tygodniu, czyli na przykład zawsze przychodzą w poniedziałek o 18, a są na przykład kursantki, które trenują 4 razy w tygodniu, czyli przychodzą sobie 4 razy na rurkę albo 3 razy na rurkę i raz na jakiś trening uzupełniający typu rozciąganie. Więc tutaj tak naprawdę jest dowolność. Wszystko zależy od naszych możliwości, chęci, celu w całej trzebnicy. No, około 150. To jest liczba, która wzrasta zdecydowanie. Dlatego, że pole dance staje się coraz bardziej popularną formą sportu. Natomiast wiadomo, że są okresy, w których jest nas mniej, bo są wakacje, są wyjazdy, są święta i wtedy zazwyczaj zwalniają nam się miejsca, możemy później otworzyć grupę i przyjąć nowe osoby. Natomiast no, z roku na rok zdecydowanie obserwujemy znaczny wzrost ilości kursantów.
1: Jakie wymogi na wejściu stawia ten sport? Czy to jest faktycznie tak, że każda pani może z przysłowiowej ulicy wejść i zacząć ćwiczyć, czy jakieś warunki jednak trzeba spełnić, jakieś zaawansowanie pod kątem aktywności fizycznej?
0: Wymogi to dobre nastawienie i chęci. I to wszystko. My działamy jako szkoła. To jest coś, co ja zawsze mówię głośno. Jesteśmy szkołą tańca pole dance. Nie jesteśmy studiem fitness. Do nas, kiedy ktoś przychodzi, to zaczyna od poziomu podstawowego. I tak samo jak idziesz do szkoły i uczysz się na matematyce, najpierw poznajesz liczby, cyfry, uczysz się dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potem masz tam jakieś wyrażenia algebraiczne i całki, to tak samo jest u nas. U nas poziom podstawowy jest zaprogramowany tak, żeby tak jak powiedziałeś, powiedzmy przeciętna Kowalska mogła przyjść i zacząć się rozwijać, zacząć działać. Nie ma żadnych wymogów na start, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną czy motoryczną danego uczestnika. To naszym zadaniem jest sprawić, żeby ta osoba przeszła przez poziom podstawowy, wyciągnęła wiedzę, przeszła przez niego bezpiecznie i mogła progresować i iść dalej.
1: W praktyce jak te zajęcia wyglądają? Przychodzicie na zajęcia bez względu na grupę i od razu hop na rurę? Czy jednak wymaga to też jakiegoś rozciągania, jakieś rozgrzewki? Jak taki typowy trening wygląda?
0: Zajęcia trwają generalnie 55 minut. Pierwsze 15 minut jest to rozgrzewka ze wzmacnianiem. Następnie przechodzimy do treningu właściwego, który zajmuje tam około 30-35 minut, czyli już wykorzystujemy drążek pionowy do nauki elementów na nim i na samym końcu robimy sobie rozciąganie i wyciszenie po treningu. Jeżeli chodzi o to, czy jest tak, że wchodzimy i z ulicy wskakujemy na rurę, to nie. Absolutnie. To jest też coś, co się wszystkim wydaje, ale tak to nie wygląda w praktyce. Dlatego, że pierwsze zajęcia w ogóle, na jakie przychodzimy, uczą nas tego, jak stać przy rurce, jak trzymać prawidłową postawę, jak ściągnąć łopatkę, jak napiąć brzuch. Uczymy się najpierw chodzić przy tej rurce, potem wykonujemy obroty. Cały poziom podstawowy u nas został zaprojektowany tak, abyśmy wykonywały tylko elementy z głową w górę. Czyli w ogóle oswajamy się z tą rurą i z tymi pozycjami przy rurze. Dopiero tak naprawdę za około pół roku, kiedy przechodzimy na poziom średnio zaawansowany, zaczynamy uczyć się figur odwróconych. Przy czym należy też zaznaczyć, że część figur, które poznajemy na poziomie podstawowym i robimy je normalnie, czyli głową w górę, potem przekładamy jako figurę do góry nogami, tak? Czyli my już znamy ten ruch, wiemy jak się ułożyć, tylko my się odwracamy.
1: Ile trwa taka procedura, proces nauczania?
0: Tak naprawdę taki poziom podstawowy, w zależności od tego, jak często trenujemy, trwa między 3 a 6 miesięcy. Po tym czasie rozpoczynamy naukę elementów właśnie do góry nogami. Poziom średnio zaawansowany jest bardzo długim poziomem, dlatego że jest bardzo obszerny i on znowu trwa pomiędzy 2 a 3 lata, natomiast w te 2-3 lata to już jest nauka tych figur, które najczęściej widzimy w sieci i które zawsze robią na nas takie wow, też tak chcę. Czyli tak naprawdę uważam, że po około 6-7 miesiącach robimy pierwsze elementy do góry nogami, które już są widowiskowe, którymi już lubimy się chwalić, które już robią wrażenie.
1: A kiedy możemy zobaczyć po swoich ciałach, że chodzimy na pole dance? No bo tak jak kilkanaście minut temu mówiliśmy, ten sport również rozwija ciała kobiet, więc kiedy te pierwsze efekty wizualne można zauważyć i kiedy trzebniczanka może, patrząc w lustro, powiedzieć wow, ale to wyćwiczyłam, ale to wytrenowałam?
0: I tutaj znowu w zależności od tego, jak często trenujemy, ale tak naprawdę trenując nawet raz w tygodniu, myślę, że śmiało po pierwszym miesiącu już będziemy wiedzieć różnicę. Na pewno też będziemy czuć to po naszych ubraniach. Mówię przede wszystkim wszystkim dlatego, że te ciała się

0: Wysmuklają bardzo. Nasza tkanka tłuszczowa zmienia się w masę mięśniową, w związku z czym stajemy się mniej objętościowe. Jeżeli chodzi o to, jak też odczuwalny jest ten proces, to na pewno każda osoba, która poszła chociaż raz na zajęcia pole dance, odczuła zakwasy w każdym jednym możliwym miejscu, więc wiadomo jest, że naprawdę całe ciało tutaj pracuje. No i w związku z tym, że jest to sport wymagający, no to te efekty też są bardzo, bardzo szybko.
1: Rozmowy zaczynaliśmy tak troszkę pod prąd od tego postrzegania pole dance'u jako tego sportu, no właśnie sportu, ale powiedzmy dziedziny aktywności wywodzącej się z klubów dla dorosłych, tak to nazwijmy. Od kilku lat działacie już w Trzebnicy. Jak wyglądało to postrzeganie waszych zajęć właśnie w naszym mieście? Czy od początku było zrozumienie dla tego, co robicie? Po prostu, o, nowa szkółka, która nam poszerza ofertę aktywności w Trzebnicy, czy jednak pewne kontrowersje były z wami związane?
0: Były pewne kontrowersje. Powiem szczerze, że ja się martwiłam o to, jak się przyjmie tutaj ten sport, z uwagi właśnie na to, że jest to małe miasto, które gdzieś tam stopniowo dopiero się rozwija. Natomiast o ile nie było problemu z tym, żeby uzbierać grupy, bo naprawdę panie były chętne, o tyle był znacznie większy problem z tym, żeby na przykład rozpromować, żeby panie nie wstydziły się pokazywać tego, czego się uczą. Dlatego, że ten odbiór tutaj w Trzebnicy na początku był trudny. Ja też pamiętam, że na samym początku, jak otworzyłam działalność, to zdarzało mi się dostawać jakieś niepochlebne wiadomości, telefony z zastrzeżonych numerów. Zdarzało się tak, że podchodzili ludzie pod studio, obrażali mnie i naprawdę było sporo takich nieprzyjemności, natomiast wraz z upływającym czasem, no te sytuacje wymarły na szczęście i aktualnie myślę, że pole dance jest dużo lepiej odbierany niż wiele lat temu. Oczywiście, no pewnie ciężko będzie się całościowo wyzbyć tego pierwiastka, który się kojarzy z klubami nocnymi. Natomiast myślę, że naprawdę jesteśmy na świetnej drodze i coraz więcej osób próbuje, przychodzi, poznaje prawdę, widzi, jak to wygląda i wie, że to z klubami nocnymi naprawdę nie ma nic wspólnego.
1: I widzimy to choćby po tym, że rozszerzacie ofertę, poszerzacie grupę już też o te młodsze roczniki, o dodatkowe zajęcia akrobatyczne, czyli trzebniczanki zaufały pani jako instruktorce i rozwijają się w tej dziedzinie sportu, co podkreślamy. To tak tytułem końca. Jakby ktoś jeszcze, jakby któraś z naszych słuchaczek jeszcze po tej rozmowie nie była przekonana, żeby przyjść na wasze zajęcia, to jakbyś jako trenerka zachęciła trzebniczanki właśnie do takiej formy aktywności?
0: Przede wszystkim, jeżeli szukasz miejsca, które jest ciepłe, które nie ma od ciebie wymogów na start, które nie oczekuje, że będziesz chodziła w najdroższych ubraniach, że zawsze będziesz najlepszą wersją siebie, jeżeli szukasz środowiska, które jest w pełni przyjazne i cię zaakceptuje taką, jaką jesteś i potrzebujesz znaleźć formę ruchu, która jest inna. Jeżeli wiele rzeczy ciebie do tej pory nudziło, nie mogłaś odnaleźć swojego miejsca w świecie sportu, to przyjdź na pole dance i zobacz sama, że sport wcale nie musi być nudny. Nie musisz robić tydzień w tydzień dokładnie tego samego planu treningowego, aby mieć super efekty i naprawdę możesz się świetnie bawić podczas tej godziny zajęć. Bez względu na wiek. W ogóle środowisko pole dance'owe, to trzeba sobie powiedzieć, środowisko pole dance'owe jest środowiskiem bardzo otwartym. To jest środowisko, które jest ciepłe i muszę przyznać, że jest najmniej toksycznym środowiskiem, w jakim miałam okazję być. I u nas bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na wagę, orientację, religię, jest miejsce i przestrzeń dla każdego. Zawsze. U nas nikt nie zostanie wyśmiany z powodu swojej jakiejś odmienności, czegoś, co odchodzi od normy, tego, co społecznie uznajemy za normę, dlatego, że jest u nas miejsce dla każdej osoby. Każdy jest u nas mile widziany, każdą osobę zapraszamy i naprawdę z każdym chętnie współpracujemy.
1: Dawna wyłuszczarnia Szyszek służy edukacji leśnej. Na terenie Mielickiego Nadleśnictwa funkcjonuje Dom Drzewa. To ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej, który przybliża nam świat lasów i jego codziennego życia. O tym zabytkowym budynku i jego wykorzystaniu rozmawiałem z Różą Kurzyńską-Bednarek, specjalistą do spraw edukacji leśnej i rzecznik prasową w Nadleśnictwie Milicz.
2: Co to za miejsce? Jak ten zabytkowy budynek służy wam na co dzień w Nadleśnictwie Milicz?
3: Róża Kurzyńska-Bednarek, Nadleśnictwo Milicz. Rzecznik prasowy. Ośrodek Edukacji Leśnej Dom Drzewa jest takim miejscem edukacji, gdzie przyjeżdżają do nas grupy i opowiadamy o tym, co w lesie. Prowadzimy edukację typowo leśną,

0: Jak służywam na co dzień w Nadleśnictwie Milicz.
1: Róża Kurzyńska-Bednarek, Nadleśnictwo Milicz, Rzecznik Prasowy. Ośrodek Edukacji Leśnej Dom Drzewa jest takim miejscem edukacji, gdzie przyjeżdżają do nas grupy i opowiadamy o tym, co w lesie. Prowadzimy edukację typowo leśną,

0: Są to grupy szkolne, są to emeryci, są to właśnie seniorzy, licealiści. Praktycznie ostatnio, tak jak się zastanawiałyśmy z koleżanką, to przyjmujemy tutaj grupy od lat 4 do 100.
1: Co to za zabytkowy budynek? Jak na przestrzeni lat zmieniały się jego funkcje i jak go wykorzystywaliście?
0: Kiedyś była to wyłuszczarnia nasion drzew iglastych. Jest tutaj właśnie w budynku taki zabytkowy piec, który też można zwiedzić, będąc tutaj u nas. Budynek został odrestaurowany na takiej zasadzie, że ta część zabytkowa jest odrestaurowana, ale też został tak wyremontowany, żeby zachować taki przemysłowy charakter budynku. I myślę, że będąc tutaj fajnie to widać. Kiedyś

0: jabłoni takie typowo polskie. I też zrobili ci państwo taki wstępny projekt, jak odrestaurować tą wyłuszczarnię. I razem z nadleśnictwem szukano pieniędzy, żeby to wspólnie wyremontować. I ostatecznie wyszło tak, że my jako nadleśnictwo zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy PO Ryby i też dostaliśmy z funduszu leśnego, więc wyremontowaliśmy to jako nadleśnictwo, ale posiłkując się dokumentami właśnie też przygotowanymi przez Fundację Ekorozwoju.
1: Mówi pani o tej zabytkowej części budynku. Co w niej znajdziemy?
0: Jest tutaj właśnie zabytkowy piec, który jest takim sercem tego budynku. Zawsze zaczynając zwiedzanie naszego tutaj ośrodka, witamy wszystkich w holu jakby, bo właśnie tu jest to serce. Jest to zabytkowy piec, którym się kiedyś paliło. Takimi oknami wentylacyjnymi ciepłe powietrze szło do góry, do sali zwanej pod suszarnią, gdzie właśnie były składowane szyszki, które zostały zerwane z drzew i one tam się suszyły, a że pod wpływem temperatury szyszki się otwierają, wysypywały się nasiona. Właśnie o te nasiona chodziło. Były one pozyskiwane z szyszek i potem były wysiewane na szkółkach leśnych.
1: Skoro obiekt został przekształcony, to tak a propos tych nasion, pytanie, jak sobie dzisiaj radzicie, gdy tej wyłuszczarni już waszej nie ma?
0: Dzisiaj wyłuszczarnie nasion są już tak bardzo specjalistyczne. Nasza najbliższa jest w Jarocinie, gdzie nasze właśnie szyszki pozyskane na terenie nadleśnictwa Milicz wywożone są tam do Jarocina, gdzie są wyłuszczane i pozyskiwane są nasiona. I tam są też przechowywane w odpowiednich warunkach praktycznie laboratoryjnych.
1: Sam obiekt służy wam nadal, teraz do tych celów edukacyjnych, o których pani już wspomniała. Jakie przestrzenie oddaliście dla tych wszystkich grup, które odwiedzają Dom Drzewa w Wałkowej?
0: W Domu Drzewa najważniejszym miejscem, sercem budynku jest zabytkowy piec. Na parterze również mamy właśnie salę wykładową, gdzie mieścimy praktycznie 50 osób i tutaj najczęściej zaczynamy nasze spotkanie z odwiedzającymi, z uczestnikami naszych zajęć. Tutaj mamy też tak zwane leśne kino, gdzie puszczamy właśnie filmy przyrodnicze, bajki przyrodnicze, zależy od naszych odbiorców. Potem właśnie przechodzimy na pierwsze piętro, gdzie jest sala zwana pod suszarnią, gdzie jest tak zwana stała ekspozycja, gdzie są szyszki, gdzie możemy zobaczyć właśnie nasiona, jak wyglądają z drzew iglastych. Mamy też laboratorium przyrody do góry. Jest to tak zwana sala typowo do robienia różnych zajęć takich manualnych, plastycznych prac oraz mamy takie pomieszczenie, taką małą świetlicę, gdzie kiedyś było to leśne przedszkole, teraz zostało to przekształcone też na taką stałą ekspozycję starych narzędzi, które używane były w leśnictwie. Między innymi numeratory do cechowania drzewa, które kiedyś były używane. Po ścięciu drzewa każde drzewo jest wtedy policzone i właśnie takie narzędzia między innymi tam się znajdują.
1: A sama sala konferencyjna, zajęciowa, główna, która znajduje się na dole budynku, jak wygląda, co możemy w niej znaleźć?
0: W sali wiadomo, że skoro jest konferencyjną, mamy miejsce na 50 osób. Jest to sala, bardzo jest ekspozycyjna, jeśli chodzi o ptaki, o występujące na terenie Doliny Baryczy, motyle, zwierzęta, że można tutaj wszystko pokazać. Oczywiście mamy rzutniki, mamy odpowiednie tutaj sprzęt, żeby, tak jak mówiłam, że może tu być i leśne kino, i typowo sala wykładowa, konferencyjna. Ciekawostką sali właśnie tej naszej wykładowej, tak jak całego budynku, wszędzie gdzieś mamy jakiś taki charakter edukacyjny. W naszej sali wykładowej na przykład mamy, jeśli chodzi o podłogę, jest podłogą drewnianą, w której ukryte mamy puzzle. Puzzle, gdzie mamy gatunki drzew i elementy są wykonane z drewna danego gatunku drzewa. I trzeba sobie to poszukać, dopasować, nasiona, drzewa. Wszystko jest właśnie ukryte w podłodze. Ściany są też wykonane z różnych gatunków drzew, takie elementy drewniane, gdzie też możemy śmiało prowadzić takie edukacje z rozpoznawania. Do góry na pierwszym piętrze, na korytarzu, jeśli chodzi o klatkę schodową, też wykonana jest właśnie, że nie jest tylko jednolity gatunek drzewa, tylko są różne, gdzie możemy właśnie śmiało rozpoznawać różne gatunki drewna.
1: Dom Drzewa przyciąga ludzi od 4 do prawie 100 roku życia. Jak na co dzień wykorzystywane są te przestrzenie? Czy są to zajęcia organizowane przez was? Czy wynajmujecie na przykład te przestrzenie na różnorodne wydarzenia albo udostępniacie organizacjom społecznym? Jak to na co dzień wygląda?
0: W Domu Drzewa zajęcia prowadzimy jako leśnicy. Przyjeżdżają do nas grupy, które prędzej muszą się do nas umówić, a termin nasz mamy bardzo napięty. I od razu przepraszam wszystkich, którzy mają pretensje zawsze, że znowu nie ma pani miejsca. No rzadko kiedy mamy w sumie to miejsce, bo jak rozpoczynamy już zapisy do kalendarza, no to te nasze terminy wychodzą w tydzień czy dwa i na pół roku z góry. Przyjeżdżają do nas najczęściej są to grupy zorganizowane, przedszkola, szkoły, tak jak mówiłam, czy właśnie seniorzy, różne organizacje i przyjeżdżają do nas na przykład do 10 i prowadzimy z nimi zajęcia. Zajęcia się odbywają w budynku, jest to na przykład, jeśli mówimy tu o grupach szkolnych, jest wybierany temat przez kierownika wycieczki. Prowadzimy najpierw taki wykład, przykład wprowadzamy w

0: Ten temat zawsze staramy się, zawsze, chyba że jest naprawdę jakieś wichury i ulewne deszcze, to wtedy nie wychodzimy do lasu, ale tak, to zawsze wszystkich naszych uczestników wyciągamy do lasu, bo mamy tutaj blisko bardzo piękne lasy, więc idziemy z nimi do lasu i tam kontynuujemy nasz temat. Przygotowujemy różne materiały do tego lasu, gdzie dany temat wybrany, tak jak mówiłam, przez kierownika wycieczki, realizujemy również w lesie. Potem po powrocie, jeśli grupa sobie życzy, to jeszcze w danym temacie robimy właśnie te prace plastyczne czy różne inne zajęcia laboratoryjne. Te prace plastyczne są najczęściej dla młodszych uczestników zajęć, dlatego że u nas nie można sobie kupić pamiątki z pobytu u nas, bo nie prowadzimy czegoś takiego, ale zawsze takie pamiątki wykonują sobie uczestnicy sami i mogą sobie je zabrać, tak? Czy to robimy różne takie prace, że znajdujemy coś tam w lesie i potem korzystamy z tego i robimy sobie właśnie tam w sali do góry, czy już mamy coś tutaj gotowe i dokańczają nasi uczestnicy. Dom drzewa również udostępniamy tutaj mieszkańcom miejscowości Wałkowa, ponieważ nie ma tutaj sali wiejskiej, to wszystkie zebrania wiejskie, różne takie spotkania dla mieszkańców odbywają się właśnie tutaj. Często jesteśmy też zapraszani do udziału, jeśli to są jakieś tam zajęcia takie, że robią panie tuwianki, czy takie różne inne warsztaty, to chętnie się do tego włączamy i bierzemy też czynny udział w tym. Jeśli chodzi o wydarzenia takie cykliczne, to realizowane tutaj były w Domu Drzewa Noc Słów, która cieszyła się ogromną popularnością wśród właśnie tutaj mieszkańców Doliny Baryczy głównie. Robiliśmy też Noc Nietoperzy, gdzie chodziliśmy z echolotem lokacją i nasłuchiwaliśmy nietoperze w lesie. To też było bardzo takie atrakcyjne. I tak jak mówię, cieszą się one popularnością, co jest takie dla nas takim fajnym zapewnieniem, że to, co robimy, to jest takie fajne i robimy to dobrze.
1: Wiemy już sporo o samym Domu Drzewa, ale pomówmy jeszcze o tym, co jest tak naprawdę na waszym terenie, bo tutaj też wiele atrakcji dla młodszych i dla starszych możemy znaleźć. Jakich?
0: Na terenie wokół Domu Drzewa zrobiliśmy taką aktualizację już istniejącej wcześniej ścieżki przyrodniczej. Znowu dołożyliśmy, może będzie to dla Państwa zaskoczeniem, ale taką tubę do słuchania lasu. Służy to do tego, że można wejść do niej do środka. Jest to taka drewniana konstrukcja. Wchodzimy do środka i w momencie, kiedy jest naprawdę taka cisza, nikt nic nie mówi, to dźwięk odbija się od ściany lasu, podbija te wszystkie odgłosy i naprawdę można zamknąć oczy. Czujemy to tętniące serce lasu. Oprócz tuby mamy też tutaj różne tablice właśnie edukacyjne. Czy na budynku Domu Drzewa jest nowa tablica, która mówi o tym, co jest w samym środku w budynku. Jeśli nas nie ma, to można naprawdę sobie dużo poczytać i zeskanować sobie kody QR i zobaczyć, co jest w środku. Na naszym terenie jest również druga mniejsza wiata, na której są tablice, takie koła fortuny, nazywa się to gra o klimat, do której bardzo serdecznie zapraszamy, żeby sobie zagrać, bo na jednej z tablic też są odpowiedzi, więc od razu można się sprawdzić, co wiemy o klimacie, o zmieniającym się klimacie i o wszystkim tym, co nas tutaj otacza i o powietrzu, jakim oddychamy. Także serdecznie też zapraszamy do tego. Jeśli Państwo udacie się z Domu Drzewa pieszo w stronę Karłowa, to cała właśnie ta ścieżka jest odrestaurowana. Są nowe tablice edukacyjne i takie, które zawierają w sobie, w swojej treści różne też zadania, że przejście jest bardzo atrakcyjne i nie musi być takie nudne, zachęcające dzieci do korzystania z lasu, z przyrody i do zabawy lasem. Nasz teren tu wokół Domu Drzewa jest dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Jeśli Państwo tylko chcecie, zapraszamy serdecznie do korzystania. Można korzystać oczywiście też z wiaty. Nie musimy my być tutaj w Domu Drzewa, żebyście Państwo skorzystali z terenu oczywiście wokół. Można zostawić samochód na naszym parkingu i przejść spacerkiem właśnie po ścieżce edukacyjnej, czy wejść sobie tutaj do tuby, czy skorzystać z wiaty.
1: Nasze opanowanie i znajomość kilku podstawowych zasad mogą uratować komuś życie. Mowa o pierwszej pomocy, której udzielania powinniśmy nauczyć się wszyscy już od najmłodszych lat. Jak się okazuje, najmłodsi mieszkańcy powiatu mielickiego o pierwszej pomocy wiedzą sporo. Przekonałem się o tym, odwiedzając uczniów szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Co wiesz o pierwszej pomocy?
2: Że jak zobaczymy kogoś, to od razu musimy podejść i mieć przy sobie takie gaziki, plastry.
1: A czy wcześniej trzeba zadzwonić do kogoś po pomoc?
3: Tak, na numer 112 lub na karetkę.
1: I co musimy robić z taką osobą, którą spotkamy na przykład na ulicy leżącą?
4: Ułożyć go w bezpiecznej pozycji.
5: Można na przykład uratować go. Na przykład jakby się dusił, to można go nacisnąć mu na klatkę piersiową.
1: Mówisz o masażu serca. A jak powinniśmy ten masaż serca wykonywać?
6: 30. Dwa wdechy. I znowu 30.
7: Cały czas, dopóki nie przyjedzie pomoc.
1: Od ponad 10 lat bawią nas podczas licznych występów na terenie całego powiatu trzebnickiego. Słyną z odwołującego się do historii, kultury i tradycji obrzędu dożynkowego. Mowa o zespole Brzykowianie, którego historia sięga 2014 roku, ale w ich

0: Rojach można znaleźć także przedwojenne akcenty. O historii zespołu, kulisach jego powstania i rodzinnych więziach opowiedziała mi kierowniczka Brzykowian Leokadia Wnuk. Historia waszego zespołu rozpoczęła się już ponad 10 lat temu. Co wtedy, w 2014 roku, skłoniło was jako mieszkańców Brzykowa do powołania do życia zespołu ludowego?
1: Leokadia Wnuk, kierownik zespołu Brzykowianie. W Brzykowie kiedyś funkcjonował zespół, który grał po weselach. To była słynna rodzina Grodzickich. To byli nasi sąsiedzi z domu. Dla nas jako dzieci, mieszkańców tych, to trochę takie było fascynujące. Ale po wstąpieniu Polski do Unii, tam minęło ileś lat, możliwość była pozyskiwania pieniędzy na odbudowę jakby tożsamości wsi. I powstała wtedy inicjatywa z namowy pani byłej wiceburmistrz Janiszewskiej Jadwigi, żeby włączyć się do tego programu. I ja jeździłam na różne szkolenia. Spotykaliśmy się, wiadomo, w ramach dyskusji z działaczami w tym temacie. No i też tak podsłuchiwałam tam nieraz, że tam powstał zespół, a stroje sobie uszyli. I takie już coś zaczęło kiełkować, że może my byśmy coś. A szczególnie to, może pierwszy raz to mówię, ale były dożynki, nie pamiętam tam gdzie, bo my w dożynkach zawsze brałyśmy udział albo jako widzowie, albo jako współorganizatorzy. Pierwszy raz na dożynkach wystąpił w korowodzie w strojach rycerskich, wzorowanych na rycerskich, sołectwo Taczów. To był tak jakby taki bodziec. Proszę, jak pięknie wygląda inaczej korowód, niż tam idą poubierani w takie zwykłe swoje tam świąteczne stroje, a tu idzie, tak się wyróżniali od wszystkich korowodów. I to już mnie wtedy coś tam natknęło na stworzenie strojów. I zaczęłam wspólnie z moimi siostrami, bo nas jest 4 siostry i 3 braci. I wszyscy są tu. I wszyscy byli otwarci na to. Aktywnie się włączali, nawet współfinansując pewne rzeczy. Ustaliliśmy, że będziemy kultywować, jeżeli mamy kultywować coś, to niech to będzie to, co robili nasi przodkowie, czyli stroje nie z bistoru, łatwych materiałów, tylko z lnu. Od tego, żeśmy zaczęli, że zakupiliśmy len, wiadomo, wyjazdy do Wrocławia, szukanie w internecie różnego rodzaju lny i na zapaski, i na spódniczki, a kamizelki aksamitne, bawełniane materiały. Czyli to wszystko miało być naturalne. Nieważne, że trudne do utrzymania, bo wiadomo, jak się len prasuje, ale my na to zwracaliśmy uwagę. Od tych strojów to się właśnie tak zaczęło, że no jak fajnie wyglądacie. No były opinie, że bardzo ładnie korowód bzykowski wyglądał. Dzieciaczkom też poszyłyśmy, chłopcy, dziewczynki. Także były tamte lata, do tyłu ja tak już tak nie pamiętam, ale na pewno zaczynało się od 2013 roku, a nawet jeszcze wcześniej, że myśmy tak ubarwiali tą imprezę dożynkową. I później po nas zaczęły inne wsie też sobie szyć stroje, każdy tam na swój pomysł. I jak już mamy stroje, no to jak nie stworzyć zespołu śpiewaczego, skoro wszyscy my, kiedykolwiek spotykaliśmy się w rodzinnym gronie, na uroczystościach i na zwykłych takich spotkaniach śpiewaliśmy. Te dawne piosenki, już niekoniecznie takie ludowe, ale śpiewaliśmy. A mam jeszcze w rodzinie brata Bolesława, który ma bardzo dobry głos i lubi śpiewać, i lubi dodawać coś od siebie. Także to jest taki niezrealizowany artysta.
0: Czyli co, można powiedzieć, że zespół ludowy w Brzykowie powstał właśnie z tych koligacji rodzinnych? Były stroje, lubiliście śpiewać? Padł pomysł? Zakładamy zespół ludowy?
1: Tak, a jeszcze co, że z rodziny tych właśnie Grodzickich są w zespole teraz i wtedy też właśnie przyczyniły się do tego dwie dziewczyny, które nie śpiewały tam w tym zespole, ale z tej rodziny lubiały to samo i miały głosy. I tak się zaczęło. A jeszcze dodam, że też jest rodzina, była szeferów, gdzie dziewczyny, to pamiętam, że myśmy szły w pole, no może one były dzieciaczki wtedy, ale później, trochę młodsze od nas. A one z gitarami gdzieś tam sobie siedziały, lubiały sobie pośpiewywać. No i miały ładne głosy. I właśnie jedna z nich śpiewa w naszym zespole. Ma przepiękny głos i śpiewa Dwa serduszka.
0: Pomówmy zatem, jak na początku wyglądał wasz zespół. Kto go tworzył? Ile osób w zespole na samym początku działalności występowało?
1: Na samym początku należało poszukać muzykanta. Miałyśmy na oku pana, który tutaj z Trzebnicy, Kaziu Olszewski, Rysiu Saldat, ale byli związani ze Strzeszowiankami. Tam jest zespół w Strzeszowie Ludowy. Troszkę to minęło, zanim się Kaziu Olszewski zdecydował z nami nas prowadzić. I na początek było nas, zakładam, 6 kobiet i 1 mężczyzna śpiewaków, czyli mój brat. Akordeon Kazi Olszewski i przyciągnął do siebie bębnistę Czesiu Sadownik, też z rodziny tam muzykujących. Kto lubiał grać, muzykować, to już było w rodzinie i później dzieci to. Czyli od tego się zaczęło, że ja byłam tym takim motorem napędowym do powstania zespołu, ale te osoby, które przyszły, to były bardzo do tego zapalone. Zaczynaliśmy próbami w klubie, cały czas mamy w naszej świetlicy wiejskiej.
0: Czy ten skład przez kolejne lata zmieniał się? Dochodziły kolejne osoby? No i właśnie też, jakie osoby? Kto tworzy wasz zespół? Czy są to osoby już dorosłe? Czy może jednak to młode pokolenie też się pojawia?
1: Przechodził zespół takie trudne, bardzo trudne chwile, bo nagle zmarł akordeonista Kazi Olszewski, a bez akordeonisty nie ma zespołu ludowego. To był problem i prosiłam drugiego akordeonistę, tutaj też Trzebnickiego, tego Rysia Saldata, który grał w Strzeszowiankach. Po prostu błagaliśmy, żeby przyszedł do nas. No i udało się. Wiem, że to go wiele kosztowało, bo też my mamy już swoje lata, nie? Na dwa zespoły dzielić ten czas, czasem to się zazębiało, trudno było, ale tak już działaliśmy, że Kazio Olszewski był pierwszym akordeonistą i Czesiu Sadownik bębnistą, a jak zmarł Olszewski, Czesiu Saldat i graliśmy w takim składzie. A wokalistów to się troszkę powiększyło, bo doszły dziewczyny jeszcze ze wsi, o moje bratowe, które na początku nie bardzo się widziały w tym, ale okazało się, że pogodzą, bo to rolniczki, że pogodzą te rzeczy. Z biegiem czasu, jak już przeszły na emerytury, to już by był czas większy. Także na dzisiaj jest nas 9 kobiet i 4 mężczyzn. Zgłosił się do nas w swoim czasie, a może ze 2 lata temu, tu z Trzebnicy mieszkaniec. To jest bardzo miłe, że się sami zgłaszają, że chcą. Właśnie też Tadziu cymbalista, doszedł do nas mój najstarszy brat, który jeździł w transporcie, miał prywatny transport, zawiesił go i jest czas do tego, żeby... No i z młodszych to doszedł nam nowy bębnista, zięć mojego brata, a była jeszcze taka sytuacja, że śpiewaliśmy w Małuszynie, jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym sołectwem, a z tej racji, że tam są siostry Boromeuszki i to świętujemy wspólnie, czy jakieś wydarzenia z Bożego Narodzenia, czy święta patrona i ich kaplicy. Podchodzi na jednej z takich uroczystości, podchodzi do nas starszy pan i mówi: czy ja mógłbym u was zagrać na skrzypcach? Ja mówię: ale dzisiaj czy nie w ogóle do was przyjść? I to jest właśnie pan Andrzej Wojtowicz. No taki nasz jakby równolatek. Grał, czy uczył się grać co nieco w dzieciństwie. Dawno, dawno, dawno, bardzo dawno. A że zachował instrument, jest na emeryturze, to ma czas i tak się zapalił do tego, że nawet wiem, że brał sobie lekcje jeszcze dodatkowe i to jest właśnie ten zespół. Tylko jeszcze się wydarzyło w międzyczasie. Zmarł nasz kontrabasista, bo jeszcze grał z nami Janek Kornaś, kontrabas z Obornik i tak się zdarzyło, że zmarł. Jeszcze rozchorował się po jakimś czasie nasz drugi akordeonista, czyli Rysiu Saldat i musiał odejść ze względu na stan zdrowia, ale wcześniej przytulił się do nas młodziutki Radek Domagała. Jego tata pochodził z Brzykowa, Krakowa, mieszkaliśmy w jednym podwórku, znaliśmy się bardzo dobrze i ja zapamiętałam to, co teraz mówię, to jest ważne. Ja zapamiętałam taką sytuację. Śpiewali

0: byliśmy tutaj na Niedzieli Palmowej na Deptaku, a stał pod budynkiem, no tam ludzie przychodzą, dla których ludowa muzyka jest tam do posłuchania. Stał Domagała z żoną i z takim chłopcem małym, może 8-letni, nie. I no takie to było miłe, że nasz krajan przyszedł nas słuchać. I nie wiem, minęło może parę lat. Okazuje się, że Radek chce z nami grać. I Radek jako młody chłopiec, a już miał pojęcie, bo troszkę chodził do szkoły muzycznej, ale na gitarę, ale nuty znał. I zaczął grać. Teraz Radek jest naszym prowadzącym akordeonistą. Gra z nami. Jeszcze jeden doszedł do nas teraz akompaniować, tak jakby na akordeonie, po śmierci Janka Kornasia, kontrabasisty Wojtek Słomski, też dawny członek zespołu słynnego Leśne Echa.
1: Z tego, co pani mówi, pomimo tych wszystkich przygód, tych wszystkich zmian związanych z wiekiem, jednak przyciągacie jako brzykowianie do siebie kolejny narybek i śpiewaczy, i muzyczny. Zahaczmy jeszcze na chwilę, no właśnie, bo po raz pierwszy użyłem nazwy waszego zespołu Brzykowianie. Skąd był pomysł na tą nazwę? Chcieliście się tak mocno ulokalnić, że jesteście ludźmi z Brzykowa? Nie mieliście pomysłu na to, żeby sobie jakąś tam bardziej kreatywną, może górnolotną nazwę zaproponować?
0: Michel, na przykład, bardzo ładna nazwa zespołu ze Żmigrodu, prawda? Chodziło to po mnie, bo początkowo myślałam za Winkla, bo to jest rodzina Winklerów, coś by tam nawiązywało, ale nie, to by było tak niesprawiedliwe wobec innych. Uważam, że Brzykowianie to już samo przez się mówi, że to my, to stąd. Jesteśmy z Brzykowa. My tą wieś reprezentujemy. No coraz więcej gdzieś tam wie, a gdzie ten Brzyków? No w powiecie Czewnicy, w gminie czewnickiej. No nie inaczej. A też wiele zespołów tak sobie nazywa właśnie od miejscowości, z której pochodzą. I myślę, że to jest taka najprostsza rzecz.
1: A co możemy powiedzieć o muzyce, którą gra zespół ludowy Brzykowianie? Czy jest to tylko i wyłącznie muzyka ludowa, folkowa? Czy pojawiają się tam też inne muzyczne akcenty? Co macie w swoim repertuarze?
0: Przede wszystkim piosenki ludowe. Od tego tak bardzo zaczynaliśmy, typu Hej z góry jadą Mazury. Ja przygotowuję repertuar, sugerując się podpowiedziami dziewczyn. I takie były te pierwsze piosenki. Typowo ludowe, ale też zauważyłam, że, bo niektóre piosenki ludowe, takie czysto ludowe, są też takie troszkę smętne, wolne, że słuchacze tak bardziej lubią piosenki takie żywe, bo na przeglądach, jak się śpiewa, to są i słuchacze, i tancerze, dla których to jest właśnie ten moment, kiedy mogą sobie zatańczyć, zrobić kółeczko. No to wprowadzaliśmy nowe, wzorowane na ludowych, no chyba tak zwane folkowe. Wprowadzaliśmy takie, które zapamiętaliśmy z naszych tam dawnych lat, może z dzieciństwa, gdzieś może jak śpiewali nasi starsi współbracia, typu Głęboka Studzienka, Jarzębina Czerwona, i zauważyłam, że tak bardzo słuchacze to właśnie te lubią, bo to jest nasz wiek, który jest słuchaczem najwdzięczniejszym. Te właśnie takie piosenki z dawnych, tamtych lat, kiedy były potańcówki robione, coś tam się pogrywało i tańcowało, że to chwyta, bo patrzę na słuchaczy, jeżeli coś tam sobie nucą, to nas to cieszy, i dlatego później już wyszukiwałam właśnie takich, które będą przypominać tym dawne młode lata, no ale jednocześnie cały czas śledzę w mediach, szukam, podpatruję się inne zespoły ludowe, typowo ludowe. Co jeszcze lubiliśmy śpiewać dawniej? Chłopcy szli do wojska, były okazje, że przy jakichś tam spotkaniach śpiewało się te wojskowe, i to się fajnie śpiewało. Serce w plecaku, rozszumiały się wierzby, takie piękne do śpiewania, które właśnie śpiewaliśmy. I to już zaczęłam tak bardziej wgłębiać się, że piosenka żołnierska to jedno, a patriotyczna to drugie. I wgłębiliśmy się w to, tym bardziej, że moi trzej bracia byli żołnierzami. Ich dzieci tak samo by służyli w wojsku, w ten mundur, to pamiętaliśmy, że to takie fajne jest. I dlatego poczuliśmy taką miłość do piosenek żołnierskich, a żeby uczestniczyć w jakiejś uroczystości patriotycznej, to

0: trzeba było też właśnie wyciągnąć pieśni związane z wydarzeniem. Dlatego bardzo się zagłębiałam. Jeżeli była rocznica na przykład 3 maja, no to już trzeba było te pieśni przygotować tak bardziej w tym temacie, a oprócz tego w ciągu dalszym jeszcze inne patriotyczne. Także my bardzo dużo z okresu wojennego, II wojny światowej, ja wyszukałam pieśń przepiękną, Karpacka Brygada. Gdzieś tam była w internecie, ale on tak nie była popularna. Jaka to jest piękna pieśń. I ja przy każdej naszym występie pieśni patriotycznych wyszukuję historię, okres, z którego powstała, i staram się doszukać twórców. W ten sposób się tak przybliża i dla mnie to jest zaszczytem, że wyszukałam, że Karpacką Brygadę napisał Marian Hemar.
1: Czy poza tymi, nazwijmy to, hitami muzyki ludowej, folkowej, utworów żołnierskich, patriotycznych, macie też na koncie jakieś własne utwory albo własne teksty do tej już popularnej muzyki ludowej?
0: Nie, własnych nie mamy. Mamy w swoim gronie takich, którzy dopisują albo wklejają nasze teksty, które przypasowane by były. Sami nie utworzyliśmy i chyba nie będziemy tworzyć, a tak jak mówię, że dopisuje się teksty albo wtrąca swoje, które oddają jak gdyby nasze pochodzenie.
1: Naszą rozmowę zaczęliśmy od strojów, bo od strojów tak naprawdę historia zespołu ludowego Brzykowianie się zaczęła. Pomówmy zatem, jak one wyglądają. Mówiła pani o materiałach z lnu,

0: listy, które przypasowane by były. Sami nie utworzyliśmy i chyba nie będziemy tworzyć. A tak jak mówię, że dopisuje się teksty albo wtrąca swoje, które oddają jak gdyby nasze pochodzenie.
1: Naszą rozmowę zaczęliśmy od strojów, bo od strojów tak naprawdę historia zespołu ludowego Brzykowiani się zaczęła. Pomówmy zatem, jak one wyglądają. Mówiła pani o materiałach z lnu, o

0: scenie? W czym się prezentujecie?
1: Ze strojami to jest cała historia. Żeby odwzorować coś z przeszłości, należało dowiedzieć się o tym, skąd oni tu przyjechali. I wtedy właśnie powstała nasza kronika. Stworzyliśmy kronikę z sołectwa Brzyków, ale musieliśmy do tego początku sięgnąć. Tam wiadomo, że były wcześniejsze jakieś tam zapiski, tablica zresztą jest, jak wieś przystąpiła do odnowy wsi, a nam chodziło o to, kto przyjechał do Brzykowa w ramach tych powojennych osiedleń. I właśnie dzięki temu dowiedzieliśmy się, że 70% to są kresowiaki. Niewielka ilość, liczba tam procent ich to są z centralnej Polski. No,

Lwowa czy w Lwowie, coś się dowiemy od kogoś. Nie było śladów, nie było czego się przyczepić. W naszej miejscowości są dziewczyny, których rodzice pochodzą z Tuligłów koło Lwowa. Jest książka napisana przez byłego mieszkańca Tuligłów, który opisuje życie w Tuligłowie. Pan ten wyemigrował później do Anglii tuż po wojnie, ale powstała ta książka, jego wspomnienia ze zdjęciami, z opisem życia, z nazwiskami. I ta książeczka była dla nas pomocna. Może same stroje to tak zdjęcia niedokładne, ale wiemy, że przędli len i tak dalej, tkali. A jeszcze babcia jednej z naszych bratowych przywiozła w ramach repatriacji kufer z tym, co zdołali zabrać. I były

0: zdołali zabrać. I były tam kamizelki, cztery kamizelki haftowane, jakaś tam zapaska, ale to ona dotarła do nas później. Ale dla nas te kamizelki to był najważniejszy wzorzec, bo spódnicę lnianą uszyć, ale kamizelki wygląd, raz, że aksamitne, haftowane przebogato koralikami i to był dla nas wzorzec. Dla nas to było takie przeżycie, że coś takiego nam się przytrafiło i moja bratowa do dzisiaj to trzyma. W tym samym woreczku, w którym one przeleżały w tej skrzyni. To jest takie naprawdę godne podziwu dla tej rodziny. I robiłyśmy, bo najprościej jest zamówić sobie. Są firmy, które szyją stroje, a myśmy chciały same. Dlatego następne były zakupy koraliczków, książki z haftem, z ozdabianiem i myśmy to robiły. Robiły nas cztery osoby, przy czym jedna właśnie ta, której mama to miała w swoim domu, te kamizelki, wybitnie zdolna do tych robót, ale w miarę swoich możliwości, czasu ozdobiłyśmy te kamizelki. To, co my dzisiaj mamy na sobie, to jest nasz projekt Krawcowa Szyła, a to, co mogłyśmy, czyli to haftowanie, ozdabianie koralikami, naszywanie taśmami, to już nasza praca. Stroje kieleckie są proste, nie są tak ozdobione bogato jak te, które mamy pierwsze z koralikami. Są ozdobione tasiemkami, też jest to granatowy len, zapaska. Mężczyźni mają czapki maciejówki, kamizelki w kolorze brązu, też z naszywanymi tasiemkami ozdabianami w tym. Myśmy to nazwali stroje letnie, bo takie są lżejsze na czas śpiewania w okresie, kiedy jest gorąco. I przez to właśnie, ja to podkreślałam, że przez to chcemy jak gdyby mówić o tym i my wprowadzamy do repertuaru dużo piosenek kieleckich, bo to są specyficzne rytmy, nuty.
1: Wychodzi na to, że Brzykowiani nie dość, że kultywują pamięć o swoich przodkach, grając muzykę sprzed lat, prezentują się też w strojach, które mają kilkudziesięcioletnią historię i tradycję. Pytanie, czym jeszcze na co dzień zajmują się Brzykowianie poza występowaniem, graniem, śpiewaniem i ładnym się prezentowaniem? Czy macie wrażenie, że jako zespół ludowy też integrujecie społeczność?
0: Na pewno przychodzą nasze rodziny, integrują się bardziej, bo jest moja rodzina, koleżanki, która śpiewa, też rodzina, bo my jako rodzina, bo jesteśmy dużą rodziną, zawsze byliśmy zintegrowani, współpracowaliśmy, ale też członkowie innych rodzin przychodzą i wtedy my się z nimi wspólnie tam integrujemy. Z mieszkańcami na wsiach jest teraz trochę ciężko, bo no jakoś tak się ludzie pozamykali teraz troszkę. Parę lat do tyłu, kiedy były tak zwane czyny wiejskie, było sprzątanie wsi, była integracja, a od paru lat jakoś to się rozpada. Nie wiem, może ta pogoń za pracą, a jeżeli mamy, bo robiliśmy kolędowanie, bo śpiewamy też pieśni religijne, no to troszkę tam przyszło, jak robiliśmy imprezy, ale tak oczekiwaliśmy zawsze więcej.
1: Kolejne pytanie też właśnie z tym związane jest takie, czy przez to, że występujecie w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, pewnie też gdzieś szerzej na różnorodnych przeglądach, czy zauważacie, że Brzyków przestał być anonimowy? Przecież macie obok siebie drogę powiatową, ścieżkę rowerową. Czy widzicie, że więcej turystów do was zagląda? Jeżeli tak, to co ich przyciąga?
0: Nie tylko Brzykowianie przyciągają. U nas powstały stadniny. Pobudowano przede wszystkim ścieżki rowerowe. My jak mamy próby, latem zwłaszcza, drzwi są otwarte i kiedy mamy niejednokrotnie takich gości, którzy podchodzą i słuchają nas. No i później ja widzę tych na jakimś tam śpiewaniu, o, jest ta osoba. To jest takie dla nas miłe, że tym śpiewaniem się tam troszkę przyciąga. A że Brzyków jest rozpoznawalny, też zgłaszają się do nas z prośbą o zaśpiewanie inne zespoły. Na przykład śpiewaliśmy na dożynkach, mieliśmy obrzęd dożynkowy w gminie Żurawina. No to już, gdzie ten Brzyków, a skąd jesteście?
1: Dużo mówiliśmy o historii, zarówno mieszkańców Brzykowa, jak i wasza pierwszego zespołu

0: ludowego. Pytanie zatem o przyszłość. Co zamierzacie jako Brzykowianie? Co planujecie na kolejne miesiące i lata swojej działalności?
1: Mamy nagraną płytę z kolędami, mamy nagraną płytę z piosenkami patriotycznymi i żołnierskimi i przymierzamy się do nagrania ludowych. Oprócz tego my mamy przygotowany piękny obrzęd dożynkowy, gdzie śpiewamy pieśni dożynkowe, znane, ale i nieznane, które wyszukałam. Swego czasu był w Kołobrzegu przegląd pieśni żołnierskiej, gdzie w panelu poświęconym polskiej wsi były śpiewane pieśni o wsi. I tam jest przepiękna dwie pieśni stamtąd zaczerpnęłam i my je włączyliśmy do naszego obrzędu. Mamy uszyte stroje, wiadomo, lniane, nawiązujące do tego obrzędu i zamierzamy nagrać teledysk obrzędu zbierania zboża, no i tego naszego śpiewania. To jest nasze marzenie. Nagrać teledysk z obrzędem żniwnym i płytę z pieśniami ludowymi.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Międzyzdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.